0: zostań. Będzie dobrze, nie? Będzie dobrze.
1: Melo Radio. To jest...
2: Melo.
1: To jest...

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zrobię ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przyjmuję.

0: mi ten kawałek do reklamy.
1: To jest Meloradio Bielsko.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Cecerski przy mikrofonie. Zapraszam Was na dzisiejszy magazyn, który rozpoczniemy tematem pewnego ważnego jubileuszu.
5: Jacek Kachel, dziennikarz, historyk.
4: Dzisiaj będziemy mówić o stadionie na Górce i to może się wydawać nietypowe, że rozmawiam z historykiem o stadionie, bo temat sportowy, no ale temat też jest historyczny, bo stadion w tym roku obchodzi już 115 lat.
5: Tak jest, stadion obchodzi 115 lat i trzeba pamiętać, że jeżeli bierzemy pod uwagę nasze dzisiejsze granice Rzeczypospolitej, to jest to najstarszy funkcjonujący cały czas stadion piłkarski dla piłki zawodowej, jaki był na terenie Polski. Warto podkreślić, że kilka miesięcy później to dopiero najlepszy klub Polski, Cracovia, stworzyła swój własny stadion.
4: Czyli wyprzedziliśmy Kraków.
5: Oczywiście, że wyprzedziliśmy Kraków. Ja tak z przekąsem czasami mówię, że kiedy nasi piłkarze z Bielska jechali do Krakowa, to wcześniej trenerzy musieli zgonić krowy z plant, ażeby mogło się odbyć widowisko sportowe, jakim był mecz piłki nożnej.
4: A jak to zaczęło się w naszym mieście? Bo to był rok 1911, jeśli dobrze liczę. Pierwszy mecz, jaki się tam odbył?
5: To jest na tej zasadzie, tak na dobrą sprawę, trzeba zacząć od tego, że zawodowa piłka nożna w naszym mieście ma już 120 lat. Pierwszy klub zawodowy, co wyraźnie podkreślam, działał tutaj już od 1906 roku. I ten klub, który był początkowo zawiązany jako właśnie klub tylko i wyłącznie futbolowy, z czasem oczywiście rozrósł się na BBSV, czyli Towarzystwo Sportowe, gdzie były różnego rodzaju dziedziny sportu, które były tam propagowane. Niemniej najważniejszą dla BBSV była piłka nożna. Zresztą najlepszym tego przykładem jest to, że jeden z dzienników wiedeńskich napisał taki wymowny tytuł Football über alles, czyli piłka ponad wszystko, pisząc o kibicach, pisząc o sportowcach, pisząc o Bielsku jako miejscu, gdzie gra się w piłkę nożną, gdzie na każdy mecz przychodzi ponad 1200 osób, co w tamtych czasach było naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Trzecia rzecz, że kibice w Bielsku potrafią docenić również bardzo dobre zagranie czy kopnięcie przeciwnika, co w tamtych czasach było zupełnie niespotykane. I teraz, moi Państwo, kiedy całe miasto świętowało każdy mecz BBSV, postanowiono w marcu 1911 roku kupić kamieniołom, już którego nie był korzystany, na to, żeby go zrobić na boisko. Prace tam trwały dosyć szybko, dlatego że właściwie po 3 miesiącach ten kamieniołom zmienił swój wygląd na stadion. I proszę pamiętać, że ten stadion miał coś wyjątkowego, a mianowicie wyjątkowe były trybuny, bowiem po wyciąganiu kamienia pozostały takie jakby 3 trybuny honorowe i powstał naturalny taki teatr, może nie na wzór tych teatrów greckich, ale takie półki skalne, z których można było pięknie obserwować to boisko. Mało tego, jak sama nazwa potoczna mówi, boisko na górce, powodowało to, że z jednej strony właśnie były te bloki skalne, z których pięknie obserwowało się zmagania piłkarzy, a z drugiej strony było widać piękną panoramę miasta. I teraz wróćmy już do tego upragnionego otwarcia tegoż właśnie stadionu. Nastąpiło to 24 września 1911 roku i gościliśmy na murawie zespół Germanie Breslau, czyli niemiecki zespół z Wrocławia, który przyjechał. No i niestety okazaliśmy się zbyt gościnni, dlatego że pozwoliliśmy sobie strzelić jedną bramkę i inauguracja na tym boisku zakończyła się dla nas z punktu widzenia wyniku sportowego oczywiście przegraną 0-1. Natomiast mamy taką legendę mówiącą o tym, że tam oczywiście dochodziło do potyczek z wiedeńskimi klubami. Oczywiście, że tak, ale nie w trakcie otwarcia. Warto przypomnieć, że pierwszy mecz zespół z Wiednia, Cricket, tak się on wtedy nazywał, rozegrał 1 października. No i tu niestety też dostaliśmy lanie 0-3.
4: Ale chodzi taki mit, krąży taka legenda, że to właśnie z Wiedniem był ten pierwszy mecz, ale to nie jest prawda.
5: To nie jest prawda. Źródła jednoznacznie mówią, które możemy sprawdzić we wszystkich relacjach sportowych i w relacjach gazetowych z tamtego czasu, mówią one bardzo wyraźnie, czy Silesia, czy Anzeiger tutaj w Bielsku, i jasno mówią, że to był zespół z Wrocławia. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że to był naprawdę wielki krok milowy, jeżeli chodzi o rozwój zawodowej piłki nożnej. W naszym klubie grało wielu piłkarzy, którzy należeli do elity ówczesnego świata. Podsumowując tamten czas przedwojenny, to można sobie stwierdzić, że największy wynik, jaki BBSV zdobyło nad przeciwnikiem, to 16-0. Pokonaliśmy Racibórz. Najgorszym dla nas przeciwnikiem w ówczesnym czasie była Krakowia. Ona nam dała raz łomot 0-8. Natomiast najbardziej takim niewygodnym przeciwnikiem, który regularnie niestety przegrywaliśmy finał tutaj naszej ligi śląsko-morawskiej, to oczywiście był zespół z Opawy, którym tylko raz udało nam się wygrać mistrzostwo, a tak to co roku musieliśmy się zadowolić byciem wicemistrzem w naszej lidze.
4: Patrząc dzisiaj na stadion, możemy zobaczyć jakąkolwiek infrastrukturę sprzed 115 lat, czy już zupełnie nic się nie zachowało?
5: Nie, no wymogi formalne, jakie dzisiaj mamy, i to, że przyroda zarosła tenże właśnie kamieniołom, który był, spowodował, że nie widzimy tego. Chociaż jest to samo miejsce, widzimy tą samą skarpę, ale ona już jest obrośnięta zielenią, na której jest trybuna przygotowana specjalnie w nowoczesnych formach po to, żeby tam można było rozgrywać mecze, rozgrywać treningi, żeby ten stadion nadal funkcjonował.
4: O historii tzw. stadionu na Górce mówił historyk z Bielska-Białej Jacek Kachel. W tym roku obiekt obchodzi 115 lat i jest to najstarszy nadal funkcjonujący stadion w Polsce. A teraz ponownie przeniesiemy się w czasie. Odwiedzam studio filmów rysunkowych, w którym powstaje archiwum społeczne. Na czym to wszystko polega? Wyjaśni moja kolejna rozmówczyni.
6: Adelina Gołębiowska w Studiu Filmów Rysunkowych. Jestem odpowiedzialna za archiwum społeczne, które zaczyna powstawać.
4: No właśnie, archiwum społeczne to jest nowa inicjatywa, bo już jakieś archiwum filmów w studiu tutaj działało. A na czym ma polegać archiwum społeczne? Co zbieracie?
6: Archiwum społeczne dlatego, że tworzą je ludzie i to jest kluczowe, bo to archiwum będzie wyglądać tak, jak pozwolą nam na to ci, którzy przyniosą nam różne pamiątki, różne jakieś wspomnienia, opowieści. Archiwum społeczne jest w nurcie archiwistyki społecznej, czyli polega to na tym, że tak naprawdę nie wiemy do końca, jaki będzie efekt, ponieważ jest to trochę proces, ponieważ takie archiwum ma silny wpływ też oddziaływania na ludzi, uruchamia pewne emocje, pewną jakąś nostalgię i też to, co otrzymamy, będzie wpływać na to, jaki będzie finalny kształt tego, co z tym zrobimy. Głównym celem jest to, żeby po prostu te rzeczy nie zniknęły, bo sami wiemy, jak żałujemy, że czegoś się pozbyliśmy z domu i czasem żałujemy, że to właśnie wyrzuciliśmy, czy gdzieś tam komuś oddaliśmy, i my chcemy te rzeczy trochę uratować od niepamięci, może trochę zmobilizować ludzi, żeby ich odszukali na strychu, czy w jakimś pudle, czy żeby w ogóle sobie przypomnieli, że to mieli. I dzięki temu, że będziemy to archiwizować i to będzie też dostępne potem dla ludzi, bo będzie można z tego archiwum korzystać, no to jakby chronimy to przed zniknięciem, ale też zależy nam na tym, żeby później z czasem jeszcze te plany nie są doprecyzowane, być może w jakiś sposób skorzystać z tych cennych zasobów. Jeżeli chodzi o inne archiwa społeczne, bo to jest jakby inicjatywa, która powstaje w wielu miejscach, no to te materiały służą później do naprawdę ciekawych inicjatyw, bo to są filmy, podcasty, wystawy, gry, jakby ilość możliwości jest nieskończona.
4: Skąd w ogóle taka inicjatywa Archiwum Społecznego?
6: W przyszłym roku studio będzie obchodziło 80-lecie, więc taki okrągły jubileusz zachęca do tego, żeby sięgnąć do historii i pomyśleć może o niej trochę inaczej. Mamy też nadzieję, że tworzenie Archiwum Społecznego przełoży się właśnie w przyszłym roku na przykład wystawę, która będzie mogła też zarówno być pokazywana tutaj, jak i w innych miejscach w Polsce.
4: Jakie to są przedmioty, które chcecie zbierać?
6: Tak naprawdę to my do końca nie wiemy, co chcemy zbierać, bo dopiero jak to otrzymamy, to się okaże, bo ja mam świadomość tego, że mogę czegoś nie powiedzieć, a to zostanie nam przyniesione, bo nie mamy czasem świadomości tego, jakie to mogą być pamiątki, ale zależy nam naprawdę na wszystkich rzeczach, które jakkolwiek są ze studiem filmów rysunkowych związane. Czy to może są jakieś listy, może to jest jakiś dokument, bo ktoś z rodziny był zatrudniony dawno temu w studiu. Czy to są jakieś pamiątki, czy to jest, nie wiem, czapeczka z logo. Ciężko nam powiedzieć, ale nie ograniczamy się w żaden sposób.
4: Może bilety kinowe ktoś zachował?
6: Może bilety, może jakaś pocztówka, a może ktoś ma zdjęcie, bo wcale nie jest z Bielska-Białej, tylko z Pomorza i przyjechał tu kiedyś na wycieczkę. Także wszystko jest dla nas ważne. Jedna pani już nam tutaj się odezwała, że ma nawet pracę magisterską o studiu filmów rysunkowych. No na to byśmy w życiu nie wpadli, ale takie rzeczy też się znajdują.
4: Nie chodzi tutaj tylko o byłych pracowników studia, tylko wszystkich mieszkańców, wszystkich ludzi, którzy jakieś wspomnienia z tym miejscem mają.
6: Wręcz chodzi nam przede wszystkim o to, jak studio filmów rysunkowych było odbierane przez po prostu ludzi, przez mieszkańców. Nie, ta perspektywa pracowników jest oczywiście bardzo ważna, bo oni to miejsce tworzyli, ale ich perspektywa będzie zawsze inna. Nam chodzi o to, jak mieszkańcy Bielska-Białej, ale nie tylko, bo wiemy, że studio oddziaływuje daleko bardziej niż w mieście, jakby jak oni wspominają to miejsce, jakie mają skojarzenia, co to dla nich znaczy.
4: I te przedmioty można przynosić tutaj, na miejsce, do studia?
6: Tak, mamy dyżury w studiu, można odezwać się poprzez e-mail, można odezwać się telefonicznie i się umówić w innej porze dnia. I co najważniejsze, my tych rzeczy nie będziemy zabierać, my je tylko wypożyczamy, żeby je zeskanować, sfotografować, opisać. Ewentualnie, jeżeli ktoś jest chętny, to nagrywamy także opowieści, więc tutaj można być spokojnym, że tego się w żaden sposób nie straci.
4: Jak długo ten proces zbierania ma trwać?
6: Na razie ten pierwszy etap Archiwum Społecznego jako projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zaplanowany do końca grudnia. Być może uda się otrzymać dalsze finansowanie, bo myślę, że wtedy moglibyśmy też po prostu jakoś dalej przetworzyć te wspomnienia i te pamiątki i stworzyć z nich też jakąś użyteczną formę dla odbiorców, ale na chwilę obecną spokojnie do grudnia zbieramy te wszystkie rzeczy, aczkolwiek im szybciej, tym lepiej.
4: Czyli trzeba teraz zagadać do rodziców, dziadków, zapytać, czy może mają coś na strychu w piwnicy.
6: Jak najbardziej, albo wręcz samemu po prostu przypomnieć sobie coś i może przyjść i nam o tym opowiedzieć.
4: Dobrze, dziękuję bardzo. O Archiwum Społecznym w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej mówiła Adelina Gołębiowska. To do niej można zgłaszać się z różnymi pamiątkami dotyczącymi studia. Teraz wracamy do teraźniejszości. Urząd Miejski w Bielsku-Białej po raz kolejny ogłosił konkurs W Góry, organizowany w ramach Światowego Dnia Turystyki.
7: Nazywam się Natalia Pocian, jestem pracownikiem Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Wydarzenie rekreacyjno-turystyczne W Góry odbywa się cyklicznie już po raz kolejny rok z rzędu. Jest to w celu popularyzacji turystyki pieszej i aktywności dzieci i młodzieży.
4: Na czym polega konkurs, na czym polega wydarzenie, jak można wziąć w tym wszystkim udział?
7: Konkurs polega na zebraniu minimum 3 z 5 pieczątek na szczytach górskich Kozia Góra, Szyndzielnia, Błatnia, Chrobacza Łąka, Magórka Wilkowicka. W okresie obchodów Światowego Dnia Turystyki w tym roku wyznaczony mamy termin od 24 września do 30 września.
4: Czy trzeba wziąć jakieś formularze, jakiś konkretny dokument, do którego te pieczątki należy wbijać?
7: Tak, formularze na pieczątki będą udostępnione w czwartek o godzinie 8 na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu. Będą również dostępne w wersji papierowej w Wydziale Edukacji i Sportu i w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej na ulicy Ratuszowej 2.
4: Kto może wziąć w tym udział?
7: Wydarzenie dedykowane jest dla turystów indywidualnych oraz dla szkolnych grup SKKT.
4: I jakie nagrody są przewidziane?
7: Są to nagrody rzeczowe związane z turystyką pieszą.
8: O konkursie W Góry organizowanym w ramach Światowego Dnia Turystyki mówiła Natalia Pocian, Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
9: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
11: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
9: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
8: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Dzisiaj dwa ciekawe i ważne dla Bielska-Białej tematy sportowe. Przed nami już 56. edycja rodzinnego rajdu rowerowego. Zanim o tym powiemy, to porozmawiam z prezesem Polskiej Unii Karate, ponieważ w Bielsku-Białej odbędą się młodzieżowe mistrzostwa świata w tej dyscyplinie.
13: Paweł Połtorzycki, prezes Polskiej Unii Karate. W październiku czeka nas bardzo duże, bardzo wielkie i ważne wydarzenie sportowe. Przez kilka dni Bielsko-Biała będzie światową stolicą karate młodzieżowego. W naszym mieście odbędą się 14. Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców. Spodziewamy się przyjazdu około 100 reprezentacji narodowych, 250 sędziów, około 300 trenerów, no i tych aktorów tego wydarzenia, czyli zawodników, to jest około 2000.
8: I to wszystko na hali pod Dębowcem.
13: Tak, hala pod Dębowcem i hala imienia Zbigniewa Pietrzykowskiego będzie gościła tych uczestników tego wydarzenia. Ale należy też wspomnieć, że tuż przed samymi mistrzostwami odbędzie się kurs sędziowski, światowy kurs sędziowski, na który spodziewamy się przyjazdu około 250 sędziów. Sędziowie ci będą uzyskiwać kwalifikacje sędziów światowych, podwyższać te kwalifikacje, oczywiście doskonalić swój warsztat pracy. A co jeszcze też jest bardzo ważne, że tuż przed samymi mistrzostwami, czyli dzień przed rozpoczęciem rywalizacji 13 października odbędzie się kongres sprawozdawczy wyborczy, czyli mówiąc tak wprost, wybory do Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Karate, czyli można powiedzieć też taki bardzo ważny dzień, ponieważ zmieni się władza w zarządzie Światowej Federacji Karate.
8: Czyli tak ważne decyzje podejmowane tutaj u nas w Bielsku-Białej i to też nie jest przypadek. Nasze miasto nie jest pierwszy raz gospodarzem dużej imprezy związanej z tą dyscypliną sportu. Proszę powiedzieć, jakie jeszcze zawody były organizowane w Bielsku przez ostatnie lata?
13: To na pewno możemy się poszczycić Polish Open. Jest to taki nasz turniej flagowy, gdzie już od prawie 20 edycji przyjeżdżają do Bielska najlepsi karatecy na świecie, aby rywalizować, aby walczyć o kwalifikacje do Mistrzostw Europy i Świata. I tutaj też możemy powiedzieć, że to jest około 2000 zawodników. Wiadomo, że to nie są kadry narodowe, ale to są zawodnicy reprezentujący kluby i z ponad 30 państw. Oczywiście takim naszym wielkim turniejem, który zorganizowaliśmy, to były Mistrzostwa Europy w zeszłym roku. Mistrzostwa Europy też młodzieżowe, czyli kadetów, juniorów i młodzieżowców, ale również byliśmy organizatorami, może współorganizatorami Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska, gdzie chciałbym przypomnieć, że w 2023 roku karate właśnie gościło w Bielsku-Białej i ten sport był reprezentowany właśnie w naszym mieście.
8: Czyli były już Mistrzostwa Europy, teraz Mistrzostwa Świata. Czy to jest duży przeskok w skali?
13: No na pewno jest to bardzo duży przeskok. To pokazuje przede wszystkim to, że jesteśmy, że mamy te możliwości organizacyjne, że miasto no tutaj oczywiście nam pomaga i mamy te możliwości, mamy zaplecze, czyli mamy hale przede wszystkim, mamy hotele, również na te mistrzostwa mamy miasta partnerskie jak Jaworze czy Szczyrk, w których będą zakwaterowani zawodnicy. bo w Bielsku no niestety takiej bazy hotelowej dużej nie mamy, ale to też jest, tak jak mówię, promocja dla naszego sportu, nie tylko wydarzenie sportowe, ale przede wszystkim promocja Polski, miasta, naszego regionu. Zresztą musimy o tym pamiętać, że ci zawodnicy nie tylko będą rywalizować, ale również będą, jak wspomniałem, korzystać z tych hoteli, będą korzystać z lokalnych usług, będą podziwiać nasz region.
4: Skąd zawodnicy przyjadą?
13: No w tej chwili trwa cały czas rejestracja. Podglądam tą rejestrację. No nieraz patrzę na to z jakim takim podziwem i szacunku, że jest tak daleka. Na razie nie chcę zdradzać, ale sam fakt, że będzie tu około 100, a może i nawet ponad 100 reprezentacji narodowych świadczy o tym, że zainteresowanie jest ogromne. Tak jak wspomniałem, jest to naprawdę największe wydarzenie w historii Bielska-Białej. Tak myślę, że chyba nie było większego wydarzenia, bo tu musimy pamiętać, że to 100 reprezentacji, 2000 zawodników, no i prawie 1,5 tygodnia

0: Jako związek jesteśmy również reprezentantami tego wydarzenia. Bierzemy udział czynny w tym wydarzeniu.
1: To może być zaskoczeniem, że taka instytucja nie mieści się na przykład w Warszawie, gdzie wiele podobnych ma swoje siedziby. Jak to się stało, że udało się tutaj jednak pozostać i stąd tym wszystkim kierować?
0: No, pomysł utworzenia Polskiej Unii Karate zrodził się właśnie w trakcie Polish Open w 2017 roku, kiedy odwiedził nas prezydent Światowej Federacji Karate, pan Antonio Espinos. Zobaczył, z jakim zaangażowaniem organizujemy tą imprezę, ile jest sportowców, ile mat, jaka jest ta cała otoczka tego, no to powiedział, że życzyłby sobie taką organizację mieć w swoich strukturach i tak naprawdę od tego momentu się to zaczęło, że zaczęliśmy czynić działania, aby utworzyć Polską Unię Karate. Ta Polska Unia Karate powstała w grudniu 2017 roku, a w 2018 roku, 30 kwietnia, została przyjęta w struktury Światowej Federacji Karate, co zostało zatwierdzone w listopadzie podczas kongresu w trakcie Mistrzostw Świata. I od tego czasu staliśmy się jedynym członkiem reprezentującym sport karate w Światowej Federacji Karate. W tym czasie również stracił członkostwo Polski Związek Karate, który reprezentował ten sport. No i tak nastąpiła ta zmiana. Oczywiście długi trwał proces legislacyjny dotyczący uzyskania statusu Polskiego Związku Sportowego. Ten status otrzymaliśmy 30 marca 2022 roku, więc no trochę to trwało, no ale jesteśmy dumni, że to się udało zrobić. Jesteśmy dumni, że ta Polska Unia powstała w Bielsku-Białej i została Polskim Związkiem Sportowym dalej w naszym mieście. Jest to na pewno, jesteśmy jednym z nielicznych związków sportowych poza Warszawą, ale to w niczym nie przeszkadza. Kontakt z ministerstwem mamy bardzo dobry, jeżeli trzeba być w Warszawie, to jesteśmy, na każde zaproszenia reagujemy i uczestniczymy we wszystkim działaniach, tak jak inne polskie związki sportowe.
1: A co daje taki status? Co to zmieniło, kiedy udało się uzyskać ten status Polskiego Związku Sportowego?
0: To, że jesteśmy tak naprawdę jedynym reprezentantem sportu karate w naszym kraju, to daje nam możliwość uzyskania tytułów mistrza Polski. Możemy reprezentować jako kadra narodowa Polskę na turniejach rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata czy Europejskich Igrzysk. Oczywiście oprócz wymienionych zawodów rangi Mistrzostw Polski, Europy, Świata czy Igrzysk Europejskich, i proszę pamiętać, że braliśmy udział również w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020. Nie byliśmy w programie w Paryżu, nie będziemy prawdopodobnie w Los Angeles, ale być może w następnych Igrzyskach Olimpijskich będziemy. Też musimy pamiętać, że bierzemy udział w ramach Igrzysk Światowych The World Games. Więc jako jedyni możemy reprezentować nasz kraj. To też daje możliwości w postaci oczywiście nagród, stypendiów z ministerstwa, a w gminach, miastach możliwość no również uzyskania, tak jak wspomniałem, nagród z miast, gmin.
1: To przypomnijmy jeszcze, kiedy zawody się odbędą i jak można dostać się na trybuny, żeby podziwiać to wydarzenie.
0: Zawody rozpoczynają się 14 października, czyli to będzie środa. Przez 3 dni będą odbywały się eliminacja w grupach wiekowych kadet, junior i młodzieżowiec. Kadet, czyli u nas, znaczy w Polsce mówimy na to junior młodszy, na tą kategorię, to jest kategoria 14-15 lat, junior 16-17 i kategoria under 21, to jest ta kategoria do 21 lat, czyli 18-20 lat. Przez te 3 dni eliminacje w kategoriach indywidualnych kata i kumite, a sobota i niedziela na 3 tatami rozgrywane będą walki o medale. Medale Mistrzostw Świata, czyli medale złoty, srebrny i brązowy. Wstęp na trybuny jest płatny, rozpoczęła się sprzedaż biletów. Te bilety można zakupić przez internet oczywiście, ale również tuż przed samym wydarzeniem będą kasy biletowe, na które te bilety będą sprzedawane.
2: O Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Karate mówił prezes Polskiej Unii Karate Paweł Połtorzecki. A teraz drugi temat sportowy. Przed nami już 56. edycja rodzinnego rajdu rowerowego.
3: Dzień dobry, Jolanta Koźmin, prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, współorganizatora bielskich rodzinnych rajdów rowerowych.
1: W tym roku już 56. edycja rodzinnego rajdu rowerowego. Co nas czeka na tegorocznej odsłonie?
3: Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy 56 pod patronatem prezydenta miasta Bielska-Białej odbędzie się 27 września, jak zwykle w niedzielę. Spotkamy się na Placu Wojska Polskiego, pięknie odrewitalizowanym, i tam o godzinie 9:30 będzie inauguracja.

0: i start uroczysty z tegoż to miejsca. Pojedziemy sobie w kierunku gminy Wilamowice. Półmetek odbędzie się na stadionie LKS w Pisarzowicach i tam po około półtorej godzinnej przerwie stamtąd ruszymy do Bielska Białej na metę rajdu na tereny Parku Słowackiego. Na terenie Parku Słowackiego czeka nas jak zwykle dużo gier, zabaw, niespodzianek. No i myślę, że fajna, miła zabawa. Zorganizowane będą konkursy, gry i zabawy.
1: Jaki kolor koszulki w tym roku?
0: W tym roku piękny, odblaskowy kolor koszulki, taki malinowy, różowy, jak kto chce, taki jasny, wesoły, przede wszystkim bezpieczny i kolor odblaskowy.
1: Zapisy na rajd już ruszyły?
0: Tak jest, zapisy na rajd już ruszyły od końcówki sierpnia, zapisy przez internet, a zapisy bezpośrednie, i tutaj uwaga, zmiana, zapisy będą w biurze rajdu na terenie basenu w Cygańskim Lesie, ulica Startowa.
1: Jak dużo osób może wziąć udział w rajdzie?
0: Jesteśmy przygotowani na 2000 uczestników, więc zapraszamy do udziału. Czym prędzej, tym lepiej, ponieważ koszulki jak zwykle są i czasami po prostu niektóre numeracje lubią się wyczerpać, więc kto pierwszy się zapisze, tym ma stuprocentową szansę, że dobierze sobie odpowiednią koszulkę, odpowiedni rozmiar.
1: I w tym roku również czekają nas konkursy na najstarszego, najmłodszego uczestnika.
0: Tak jest. Tradycyjnie mamy konkursy na najliczniejszą rodzinę, najliczniejszą grupę, najliczniejszą szkołę podstawową, najliczniejszą szkołę podstawową, najliczniejsze przedszkole, no i oczywiście dla najstarszego uczestnika rajdu, najmłodszego jadącego samodzielnie i dla najmłodszych jadących niesamodzielnie. Uwaga, bo nie wszyscy pamiętają o tym, na półmetku weryfikujemy się, potwierdzamy swoją tożsamość, potwierdzamy w ten sposób, że przebyło się pierwszy etap, no i nagrodę odbieramy już na mecie rajdu.
1: O 56. odsłonie rodzinnego rajdu rowerowego mówiła Jolanta Koźmin z Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów. W tym roku po raz pierwszy głównym organizatorem rajdu jest Bebosir, Bielsko-Bielski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kilka słów o wydarzeniu powie również moja kolejna rozmówczyni.
2: Dzień dobry, Agnieszka Jarosz, Bielsko-Bielski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dział organizacji imprez.
1: Przed nami już 56. edycja Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego, ale pierwszy raz Bebosir jest głównym organizatorem wydarzenia.
2: Tak, w tym roku po raz pierwszy Bebosir ma zaszczyt razem z Beskidzkim Towarzystwem Cyklistów organizować rajd rowerowy.
1: I co nas czeka w tym roku?
2: Oczywiście jak co roku mnóstwo ciekawych konkurencji oraz różnych ciekawych zawodów sportowych. Nowością w tym roku w Parku Słowackiego będzie strefa rowerowa Polska PZU. W tej strefie będą na Was czekać strefy zdrowia, bezpieczeństwa, atrakcje edukacyjne, symulatory bezpieczeństwa oraz mnóstwo atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży rzeczy.
1: Ona będzie dostępna w trakcie rajdu czy przed, po?
2: Od godziny 12 strefa będzie dostępna dla użytkowników parku do godziny 17 około.
1: Coś jeszcze nowego nas czeka, czy reszta programu wygląda standardowo?
2: Nie chcę tutaj wszystkiego odsłaniać, wszystkich kart. Na pewno będą jeszcze jakieś nowości. Zapraszamy 27, czyli w najbliższą niedzielę, na Wojska Polskiego. Półmetek na boisku Pionier Pisarzowice. No i oczywiście meta w Parku Słowackiego. Będziemy na Was czekać.
1: O Bielskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym mówiła Agnieszka Jarosz, Bielsko-Bielski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: więcej przez tydzień może obowiązywać zmieniona organizacja ruchu na ulicy Bystrzańskiej w Bielsku Białej w rejonie numerów 21, 46 i 48 w związku z budową przyłącza wody. Zamknięty chodnik za przystankiem autobusowym, a jezdnia zwężona.
1: O, już w pół do siódmej. No i to już środa. Wstawajcie, bo samo się nie zrobi. To działamy od rana i podkręcamy tempo jak zawsze w Meloradiu. Waldek Darłak. Hej, dzień dobry.

Another. Talk to you w Melo Radio. Od samego rana podkręcamy tempo. Dzisiaj lądujemy razem z wami w samym środku tygodnia, bo mamy środę. A u was jak początek dnia wygląda? Bo to jest dobry moment, żeby zadzwonić do Melo, zrobić taki pierwszy telefon i zacząć naprawdę fajny dzień. 321-321-777. Czeka na was Melo Torba do zgarnięcia. Na pewno się przyda w tym sezonie. Bardzo fajna, szykowna, pakowna. Można się polansować fajnie. No i zabrać ze sobą sporo rzeczy. No i trzy poranne szoty to też mam dla was. Czekam już teraz pod 321-321-777. Trzeba dzwonić, być naprawdę szybkim. No i przy okazji zgarnąć taki merch od Melo z samego rana. Czekam na was.

0: Liwka w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. A jak tobie się, Beata, środa rozkręca? Cześć, hej.
1: No cześć, no bardzo dobrze, wolny dzień, ale dodatkowe zajęcie, bo dzisiaj muszę iść naprawić szybkę w samochodzie, bo gdzieś dostała kamyczkiem i popękało.
0: Dasz radę, słuchaj, na pewno znajdzie się tam ktoś, kto szybko ci pomoże. Fajnie tak mieć wolny dzień w samym środku tygodnia, już ci wszyscy zazdroszczą, a jeszcze dodatkowo to pozazdroszczam ci tego.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Trzy szybkie pytanka, uwaga, Beata, słuchawki na kabel czy bezprzewodowe?
1: Bezprzewodowe.
0: Liście czy piasek?
1: Piasek.
0: I teraz uważaj. Podryw na kasztana czy na boomerski tekst?
1: Nie mogę tak powiedzieć, ale no niech będzie ten drugi boomerski tekst.
0: Możesz, Beata, wszystko możesz. O tej porze w Melo wszystko możesz. Dla ciebie Melo Merch. Pakujemy już fajną Melo torbę. Wysyłamy do ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. To była Loreen, a to jest Marcin i będą newsy.
1: A w nich będzie m.in. o sezonie plażowym, który został przedłużony prawie do końca jesieni.
0: Sezon plażowy przedłużony? O tak, tak, tak, to ja się piszę.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Alan Walker, Ava Max i Fade w Melo. No to za chwilę sprawdzimy jeszcze, jaka pogoda będzie na tej plaży. Prognoza za chwilę w Melo, za 6 minut 7.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku-Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż 4 marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września, Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja!
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Po reklamie. Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Pogoda.
0: Kolej
7: kolejny pochmurny poranek z temperaturą poniżej 10 stopni. Do takich trzeba się już przyzwyczajać. Pochmurny poranek i przedpołudnie, a po południu widać już przejaśnienia, słoneczne chwile i temperatura wzrośnie do 14 stopni, na razie 9 w Bielsku Białej, a mimo chmur deszczu w prognozach nie widać. Wiatr przez cały dzień słaby, ciśnienie wysokie.
0: Środa rano, już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
20: Polscy siatkarze znów zwycięzcami. Biało-czerwoni w trzech setach pokonali Niemców i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Choć jak mówi nasz środkowy Bartłomiej Lemański, łatwo im to nie przyszło.
21: Był to zdecydowanie ciężki mecz, mimo że wynik może tego nie pokazywać.
20: Teraz Polacy polecą do Mediolanu. Rosja nie jest w stanie zaatakować NATO, ale zagrożenie sabotażem wzrasta, tak mówi prezydent Łotwy Edgar Sienkiewicz. Był to jeden z tematów wczorajszej rozmowy prezydentów państw bałtyckich i Polski. Aż 59% Polaków uważa, że rozwój AI doprowadzi do znikania miejsc pracy. Polska jest w czołówce globalnego lęku przed sztuczną inteligencją, pisze o tym Rzeczpospolita. Na koniec Włochy, w kurorcie Forte dei Marmi, sezon plażowy przedłużono aż do 1 listopada. To przez utrzymującą się dobrą pogodę i zmiany w ruchu turystycznym.
22: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Kto by tam nie chciał przedłużyć sobie wakacji, poleżeć trochę na plaży. U nas obiecuję też będzie bardzo gorąco i energetycznie, jak zawsze od samego rana codziennie. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry. Podkręcamy tempo. Jest już siódma, inni gadają, a my już gramy.

0: Wiktoria Kida w Melo Radio. Podkręcamy tempo. To już środa, to już 11 minut po godzinie 7 rano. To już pierwszy dzień jesieni. Dzisiaj, słuchajcie, mamy. I mamy też do was takie pytanie i poprosimy jak zawsze o głosówki, bo jesteście w tym najlepsi. Słuchajcie, jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Co wam przychodzi do głowy? Dajcie znaka, bo czekamy na głosówki.
1: No na przykład weź ten urlop. O,
0: o to dobre jest. I idź na plażę. Jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Czekamy na głosówki, bo fajny merch dla was mamy. Wbijajcie na meloradio.pl i podrzućcie swoje propozycje. A za chwilę o tym, że jak chcecie być zarobasem, to trzeba patrzeć pod nogi.

Dua Lipa Illusion. Melo Radio, podkręcamy tempo od samego rana specjalnie dla was. Dzisiaj w środę, pierwszy dzień jesieni mamy, ale nie zamierzamy się tym przejmować. My podkręcamy tempo, a wy się rozkręcacie bardzo fajnie. Czekamy na wasze głosówki. Jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Wbijajcie na meloradio.pl, zwłaszcza jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, i nagrajcie nam głosówkę. Fajny merch od Melo można dzisiaj rano zgarnąć. Słuchajcie, to jest niesamowita historia. 9-letni chłopiec spacerował sobie po terenie zamku w Czersku i na terenie dawnej warowni, na ziemi, znalazł drobny metalowy krążek. Zamiast go wyrzucić, to go sobie wziął, ale nie tak całkiem sobie. Poszedł do obsługi zamku, oddał. Okazało się po sprawdzeniu, że to srebrna moneta i to jeszcze z XVII wieku. Czyli słuchajcie, faktycznie są miejsca, gdzie pieniądz leży na ziemi. No i coś czuję, że rodzice tego chłopca to zaczną go teraz częściej wysyłać na takie spacery. Słuchajcie, dzisiaj tylko nad wieloma rzeczami musicie się pochylić. No, oby tylko jakaś kasa z tego była. To my życzymy.

0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo Radio. Tak od rana podkręcamy tempo, dokładnie tak jak lubicie i pytamy was dzisiaj, jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny. Sporo propozycji od was, fajnie, czekamy na następne propozycje. Nie musisz mi oddawać, weź sobie pośpij, fajne. Wygrałeś, no to też dobre. Jutro też masz wolne.
1: Naprawdę?
0: A twoje... No, nie, o. nie, nie.
1: A, dobra.
0: Pomyliłem się. Dobra, jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny?
2: Masz tu 1000 zł i wydaj na co chcesz.
1: Chciałbym usłyszeć, no.
0: Dobre.
3: Zrobiłam obiad.
0: O, fajnie, fajnie, fajnie. I co jeszcze?
4: Jakie zdanie brzmi lepiej wypowiedziane przez kogoś innego? No. Zostaw, ja zapłacę.
0: No dobra, wasza propozycja. Czekamy. Jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Melo Merch do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na głosówki.
5: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
7: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
8: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
7: Dziękujemy.
6: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Muzyka i głos.

0: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
1: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września. Zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na Biedronce. Biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie.

0: Alan Walker i Dark Side w Melo Radio. Czekamy na wasze propozycje, jest ich mnóstwo. Jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Czekamy na głosówki.
1: Wyluzuj, połóż się, odpocznij, ja to zrobię.
2: Okej, lepiej, kiedy ktoś inny mówi, no odbierz te nadgodziny w piątek.
3: Stary mnie wzywa na dywanik.
0: Ała.
4: O Boże, zapomniałem o naszej rocznicy ślubu.
0: O nie.
5: Nie martw się o cenę, po prostu wybierz.
0: Dobre to.
6: Jestem gruba.
0: Okej, rozumiem. I co jeszcze? Jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny?
7: Jakie zdanie brzmi lepiej, gdy inna osoba je wypowiada?
0: No.
7: Ja stawiam. Nie ma za co. Dzięki.
0: Wszystko jasne.
8: Dzięki.
0: To my też stawiamy wam listę energetycznych hitów, które mamy codziennie rano i wśród nich Shinza. Za 17 minut 8 w Melo.

0: Zaczynasz robić się głośniej, gdy gra ten numer. Ibanezy with All of My Love. No to witajcie w klubie. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu. No i mamy też newsy.
1: A w nich o tym, że jest dodatkowy piłkarz w kadrze na nadchodzące mecze Ligi Narodów.
0: Przydałby się dodatkowy czas, bo jest już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: I Like, czyli Marlon Hofstadt w Melo. Tak, podkręcamy tempo. Czy uda się podkręcić trochę termometry? Przekonajcie się za chwilę, prognoza pogody.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: Będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga Dudziuk,
4: Mikołaj Kujawiński.
2: Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: pociąga, dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: wychować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg jedynie 74,99 i saszetkę dla psa Bult 500 gramów tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marché, nasze ceny rządzą.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Traffic.
1: Na Krakowskiej wolniejsza jazda mniej więcej od ulicy Lucjana Rydla do Lwowskiej. Na Żywieckiej mniej więcej od Skłodowskiej do Lipnickiej. No i jeszcze kilka skrzyżowań, na których musimy poczekać więcej niż jedną zmianę świateł, ale takich wielkich korków no to nie widać raczej. Patrzymy za okno, patrzymy w prognozy i patrzymy w kalendarz i wszystko się zgadza. No przecież dzisiaj początek kalendarzowej jesieni. To i pogoda jesienna. Pochmurnie, chłodno, na razie 8-9 stopni w Bielsku Białej. Chmury do południa w prognozach, chociaż bez deszczu powinno się obyć. Ale po południu ta przyjemniejsza odmiana jesieni z przejaśnieniami, słoneczne chwile i do 15 stopni wzrośnie temperatura.
2: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Jest alert RCB w sprawie rosyjskiego ataku na terytorium Ukrainy. Mieli go dostać mieszkańcy całej Polski. Wojsko poderwało samoloty i monitoruje sytuację. Miesięczne zarobki lekarza na dwóch etatach nie będą mogły przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To obecnie 76 800 zł brutto, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Limit będzie dotyczył wynagrodzeń, które są w ramach umów o pracę, jak również kontraktów.
3: Miesięcznie maksimum to także 320 godzin pracy. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Doszło też do przeszukania jednego z domów. Według nieoficjalnych informacji chodzi o podżeganie do zabójstwa ojca zamordowanej dziewczynki oraz jego pełnomocnika. Sławomir Abramowicz, dodatkowo powołany do piłkarskiej kadry, zastąpić ma kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego.
2: No wy jesteście dzisiaj po prostu nie do zastąpienia i będzie to szansa udowodnić już niedługo w naszej zabawie ostatnie słowo. Teraz już ósma, Waldek Darłak, cześć, hej, podkręcamy tempo. Nigdy inni gadają, my gramy.

0: O, ale no, w Melo Radio, Kalej, Rody Manolo. Już 11 minut po godzinie 8. I ja wiem, że wy już wiecie, co trzeba robić, ale my wam powiemy, pod jaki numer trzeba to robić.
1: 321-321-777. Dzwońcie do nas i zgłaszajcie się do zabawy Ostatnie Słowo.
0: Zabrzmiało. Słuchajcie, czekamy jak zawsze na dwie osoby. Macie szansę zgarnąć super Melo merch. Są fajne skiety, oryginalne, jedyne takie. No i do tego oczywiście Melo Torba. To może być wasze. Czekamy na ciebie. Dzwoń jak najszybciej. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby i zaczynamy już za chwilę. A wcześniej Kaigo.

0: Ostatnie słowo.
1: To już teraz to ten moment. Razem z nami jest Aleksander. Cześć, Olek.
2: Witam.
1: Cześć, siemanko. No i jest też Ewelina. Cześć, Ewelina.
3: Cześć, cześć. Witam, witam.
1: Cześć, cześć, cześć. Hej. Ewelina została wkręcona w ten temat. Podobno twój partner powiedział, że musisz.
3: Tak, koniecznie. Jedziemy samochodem i po prostu mówi: Ewelina, ty się tam nadajesz, ciebie muszą usłyszeć.
1: Dobra, zobaczymy, Ewelina, czy to ty będziesz miała ostatnie słowo, czy może jednak Olek. Słuchajcie, zacznie Olek, bo to Aleksander, literka A, pierwsza w alfabecie. I zasada jest prosta. Macie łącznie 20 sekund. Słuchajcie siebie nawzajem, ok? Zacznie Olek, podając słowo z kategorii, którą już za chwilę wam podam. Potem swoje słowo mówi Ewelina. Potem od razu Olek, potem znowu Ewelina. Zobaczymy, kto powie więcej tych słów, a kto powie więcej, ten zgarnia skiety Meloradia. Kto mniej, ten melotorbę. Czy to wszystko jest jasne?
3: Jasne.
1: Dobra, słuchajcie się wzajemnie uważnie. I teraz jeszcze jedno. Jeżeli któryś z was będzie zastanawiać się dłużej niż 3 sekundy, to ja powiem zmiana i wtedy drugi zawodnik ma prawo odpowiadać, ok?
3: Okay.
1: Tak. Dobra, no to skupienie, uwaga, 20 sekund macie, zaczyna Olek, a kategoria to owoce, start.
2: Jabłko, marchewka, marchewka, jabłko, gruszka.
1: Moment, Olek, jak możesz, no przecież...
3: Śliwka.
1: Słuchajcie, mówiłem wyraźnie, raz jedno, raz drugie, raz jedno, raz drugie, Olek.
2: A.
1: No, tak. No, właśnie, no i co teraz? Olek, czy ty zawsze musisz chcieć wygrać? Aleksandrze. A mówił, że zasady zrozumiałe. Czy ja coś źle tłumaczyłem,
2: no,
1: czy co?
2: Poleciałem troszeczkę za szybko, no.
1: No, trochę tak, Olek. Dobra, biorę to ja na klatę, no. Będę cierpiał za ciebie. Ewelina! Pozdrawiamy bardzo gorąco. Słuchajcie, to podzielimy się dzisiaj. Torba dla Olka i torba dla Eweliny. I wielkie dzięki za udział i pozdrawiamy. I fajnego, dobrego dnia. Jak słychać, Olkowi energii nie brakuje. Cześć!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Offenbach, Fall to the Floor w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana, to tak, żebyście nie mieli absolutnie żadnego falstartu dzisiaj. W cokolwiek będziecie się mocno zagłębiać i angażować, no to oby poszło szybko, sprawnie i tak jak trzeba i nawet zgodnie z instrukcją. Słuchajcie, już za chwilę w Melo opowiem wam, co to trzeba zrobić, żeby dostać wakacje. Prawie pół do dziewiątej.
1: Promocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w...

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
4: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie.

0: I Never Be Lonely w Melo. Słuchajcie, no ewidentnie ktoś tutaj jeszcze w tym sezonie urlopu nie miał. Cała akcja wydarzyła się we Wrocławiu. Mężczyzna przeskoczył tam przez ogrodzenie lotniska, a później wmieszał się w grupę pasażerów, którzy sobie chcieli polecieć gdzieś i razem z nimi próbował wejść do samolotu odlatującego do Palermo. No był tylko jeden taki drobny problem, bo chłop nie miał karty pokładowej. Co więcej, się uparł. Mówi, że on leci, nie chciał wyjść z maszyny, no to musiała interweniować Straż Graniczna i wywalić go z samolotu. No i to się nazywa mocna potrzeba urlopu, nie?
1: Ja myślę, że on po prostu bał się tych nowych unijnych bramek, na których odprawa trwa bardzo długo, wiesz?
0: Jedno jest pewne, przez ten numer gość długo na wakacje nie poleci. PZ i Gips w Melo za 18 minut. 9:00.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Lost Frequencies. I Mary Fresh, i Paraiso, czyli numer, który chodzi za mną od jakiegoś czasu non-stop i absolutnie niech nie przestaje. Marcin, gotowy na newsy.
1: A w nich będzie między innymi złoto w Montrealu na Mistrzostwach Świata w kolarstwie.
0: Za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Fly High, Toby Romeo. Tak, w Veloradiu podkręcamy tempo i tak wam zagramy punktualnie o 9:00. Inni wtedy będą jeszcze gadać.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Veloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
18: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: Pieskie życie ma smak!
18: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Trafik.
1: Utrudnienia na ulicy Czesława Tańskiego w Bielsku-Białej jeszcze mniej więcej przez dwa miesiące, no raczej mniej niż więcej. Zwężenie jezdni przy pętli autobusowej, no bo prace w związku z rozbudową zatoki, wyłączony także z ruchu chodnik.

0: Pogoda.
1: Pochmurnie jeszcze przez godzinę, może dwie, pochmurnie, ale nie deszczowo, a później słońce pojawia się w prognozach. No nie samo słońce, chmury też będą, ale przynajmniej już dopuszczą słońce do głosu, mają dopuścić. 15 stopni maksymalnie w Bielsku-Białej, na razie 9-10 cały czas, słaby wiatr. Jutro odwrotna sytuacja, czyli do południa, jak już to słońce, a po południu chmury i deszcz.
2: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Alert RCB odwołany. Zakończył się atak Rosji na Ukrainę. Nie ma zagrożenia na terenie naszego kraju. Wojskowe samoloty wróciły do baz. Rząd nie ma planu B. Jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, nie będzie za co obniżyć się cen paliw, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
3: Prezydent zaś proponuje wydać w tym celu VAT od firm paliwowych. Większość Polaków spotkała się z fake newsami. Głównym kanałem ich rozpowszechniania są platformy społecznościowe. Tak wynika z raportu Fundacji Digital Poland. Maria Okrucińska, najszybszą juniorką w jeździe indywidualnej na czas. Polka zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata w kolarstwie w Montrealu.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: To jest środa, w samym środku tygodnia. Dzisiaj jesteśmy z wami, podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derwak, cześć, dzień dobry, jest dziewiąta.

0: Dennis Lloyd, Mad World. W Melo Radio podkręcamy tempo w środę, 23 dzień września. To taki dzień spadającego liścia. Taka okazja dzisiaj. Oraz Dzień Języków Migowych. No i przede wszystkim dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Cieszycie się? Bo ja tak. No, fajnie.
1: Taki dzień niezbyt wysokiej temperatury, tak bym powiedział.
0: Znowu szybko będzie ciemno. Hura! I zimno. Hura! I jeszcze deszcz nawet spadnie. Wow. Hura, hura, hura.

0: Znacie to, no nie? Potrzebujecie jakiejś takiej motywacji do tego, żeby zabrać się za coś, co odwlekacie już od jakiegoś czasu. No i dobrze byłoby, jakby ktoś tak powiedział z boku. Do it! Do it!
1: No do it, Waldek, do, do it.
0: Słuchajcie, a macie tak czasem w pracy, że robicie coś i zastanawiacie się, czy to w ogóle ma jakiś większy sens, to może byście się tak do Ig Nobli zgłosili, co? W tym miesiącu, jak co roku, przyznano tak zwane antynoble. I uwaga, naukowcy na przykład sprawdzali, jak prawidłowo wydmuchiwać nos. O. Po długich badaniach już wiadomo, że najlepiej i najbardziej aerodynamicznie jest. Uwaga, no próbujcie wydmuchiwać każdą dziurkę osobno. Nie dziękujcie. Udowodniono też, że bogatsi ludzie są znacznie bardziej skłonni, uwaga, do podkradania cukierków dzieciom niż ci, którzy mają mniej pieniędzy, no. I jeszcze coś, proszę bardzo, bo oni się tam nie nudzą. Ustalono też naukowo, że bardziej cenimy przyjaciół, którzy są złośliwi wobec osób, których my sami nie lubimy. I oni potrzebowali badań, żeby się tego dowiedzieć.

0: wszystkie numery, które dodadzą wam energii w dzień taki, jak właśnie mamy w tę środę. Mamy w Melo Radio. Za chwilę Alan Walker i Dancing in Love. Tak zagramy i tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Już prawie w pół do dziesiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miału szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku-Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż cztery marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września, Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: 12:03 przy dorzeczy w Melo Radio. Słuchajcie, no niejedne kłopoty zniknąć mogą, albo potrzeby zaspokojone zostać, albo po prostu jakaś chęć na małą przyjemność zrealizowana, jak wpadnie wam w kieszeń szybka kasa od Melo. Można różne przyjemności sobie zorganizować, słodkości też przy okazji. No nie, Sebastian?
1: Miałem iść pod Mikołaje święte i pójdę.
2: Dla miłośnika świąt przedświąteczny prezent. Święty Mikołaj przyszedł szybciej. 200 od Melo Radia. Taka szybka kasa w tym momencie trafia do ciebie.
1: Ho, ho, ho, dzięki.
0: Ho, ho, tak pewnie zrobi ktoś, do kogo 200 wlecą dzisiaj znowu. I co? Wy mówicie, że jesień szybko przyszła, a tu niektórzy już o Mikołaju. Słuchajcie, czekamy na wasze pomysły, na co wydacie szybką kasę od Melo Radia. Wbijajcie na meloradio.pl, a 200 oczywiście dziś znów do wzięcia.

0: Take It Slow, czyli Robin Schulz w Melo Radio. Podkręcamy tempo już za 10 minut 10, a to jest ten moment i ten czas, kiedy zawsze przepycha mnie z fotela Adi. Czekaj moment, no zrobię ci miejsce tutaj.
1: No dobra, ale chłopak, nie bijcie się, dobra?
0: No nie, no spokojnie, bez rękoczynów, spokojnie. Chociaż za rękę was dzisiaj Adi może podtrzymać, jakbyście potrzebowali wsparcia w pierwszy dzień jesieni, no nie?
2: To prawda, jestem na WhatsAppie Melo Radia, chętnie wam w tym pomogę, będę waszym jesieniarskim terapeutą. Kind of sexy, co?
3: A już o 10:00 zagramy.
2: Ty, dobre pytanie, czekaj. Jak zwykle, to przez ten fotel. How does it feel?
0: Dab Dogs, kawę ci zostawiam, zrobiłem.
2: Dobra, ale czekaj, ona jest zimna?
0: No.
2: No to fajnie.
1: Ale jesienna.
2: No i super.
0: Nie, co, miała być ciepła? Nie przesadzajmy.
2: Cudzysłowie
0: zima jest. Niedługo.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
16: Hot doga poproszę.
15: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku-Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż cztery marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września. Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
19: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Trafik.
20: Jeszcze przez kilka tygodni ma być zmieniona organizacja ruchu na ulicy Babiogórskiej w Bielsku-Białej w związku z rozbudową zatoki autobusowej. Wydzielony przystanek autobusowy z pasa do jazdy na wprost, na pas do skrętu w lewo, w Sterniczą, przeznaczony i do jazdy na wprost i w lewo.

0: 10 stopni już mamy, na słońce jeszcze tylko czekamy i wtedy prognozy się sprawdzą. No i jak będzie te 14-15 stopni po południu? No a chyba będzie, jak słoneczko się pojawi, trochę przygrzeje, to temperatura pójdzie w górę. To słoneczko już niedługo w prognozach, jeszcze przed południem ma do nas zaglądać. Chmury wrócą w nocy, ale deszcz nie jest zapowiadany, za to jutro ma padać. Ale po południu dopiero.
1: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
0: Adrian Górny. 7 kg narkotyków zabezpieczyli policjanci z Bielska-Białej i zatrzymali 42-latka, który miał zajmować się przygotowywaniem niedozwolonych substancji do dalszej dystrybucji, również za granicę. Wartość narkotyków oszacowano na około 300 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał łącznie 8 zarzutów. Na razie trafił na 3 miesiące do aresztu. A z lepszych informacji, gmina Łodygowice wyremontuje kolejnych 11 odcinków dróg. W Łodygowicach, Biernej, Pietrzykowicach i Zarzeczu. Ich łączna długość to prawie 3 km. Prace będą kosztowały prawie 1 800 000 złotych. I druga dobra wiadomość jest taka, że mamy drugą edycję konkursu W Góry. Mówi Natalia Pocian z Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bielsku-Białej.
2: Konkurs polega na zebraniu minimum 3 z 5 pieczątek na szczytach górskich Kozia Góra, Szyndzielnia, Błatnia, Chrobacza Łąka, Magórka Wilkowicka w okresie obchodów Światowego Dnia Turystyki od 24 do 30 września.
0: Formularze na pieczątki zostaną udostępnione jutro rano.
3: Dokładnie minuta do 10. News Meloradia i Marcin Sikora.
4: Donald Trump chce spotkania z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim przy jednym stole. Według niego to jedyny sposób zakończenia wojny. Dziś jest pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Od teraz dni będą coraz krótsze, a zdania co do jesieni są podzielone.
5: No nie, no każde pory roku muszą być, nie?
6: Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu.
7: Wolę lato, wiosnę.
8: Ciepłą pogodę.
4: Przez najbliższe dni utrzyma się jednak chłodna i deszczowa aura. Polacy szukają samochodów przez internet, ale przed zakupem 84% z nas chce obejrzeć pojazd na żywo. Tak wynika z raportu Otomoto. Maja Chwalińska pokonała ukraińską tenisistkę Oleksandrę Olijnykową 6-0-6-1, awansowała tym samym do ćwierćfinału turnieju WTA w Singapurze.
3: Siemanko, punktualnie 10 na zegarach. Kiedy inni gadają, my już gramy, no i będziemy rzeczywiście mieli co grać. Dub Dogs, Fezo i Zark, How Does It Feel? Czyli nawiązania do lat 80. Adi z tej strony. Dobrze, że jesteście. A za chwilę pogadamy o moim feedzie na Instagramie.

0: No do tego słońca, które tak dosyć nieśmiało próbuje się wydobyć, wydostać, obudzić. To ta nutka pasuje perfekcyjnie. Tak trochę jesiennie, ale jeszcze mimo wszystko trochę wakacyjnie. Fastboy Music Sounds, to jest Melo Radio, tu podkręcamy tempo. Ej, trochę ostatnio mój feed na Instagramie mnie przeraża. W sensie, no mega bawi, ale no jest to forma kontentu...
1: nieszablonowa, wielowymiarowa, nieosiągalna dla bytów tego świata.
0: No właśnie, posłuchajcie Joela. Prawda, że piękne. To oczywiście przeróbka Owl City Fireflies na wersję wokalu a la Rura. I powiem więcej, myślę, że finalna wersja powinna brzmieć mniej więcej tak. Radio wytrzyma. Melo Radio. Czerstwe? To dobrze, bo będzie tego więcej. Czujcie się zaproszeni. Tu Melo Radio, Troye Sivan i Rush. Gramy to już teraz na zegarach 15 minut po 10.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne, to ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie przegrywam.

0: kawałek do reklamy.
1: Sokół, Clear Mind Enklawa i pokważymy w Meloradio. No pokważymy, warto się złapać z ziomeczkami. Jeżeli dawno tego nie robiliście, to weźcie nawet teraz telefon, napiszcie co tam mordy, co robicie, że widzimy się wieczorem. A jak nie dzisiaj, no to piątek za chwilę i zaraz będzie trochę więcej czasu na to. A w tej godzinie jeszcze, to trochę piątkowo, Alan Walker, Ava Max. No to jeszcze w tej godzinie będzie fajnie.

0: słuchaj na 87.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku-Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż 4 marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września. Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
5: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Muzyka i głos.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Jonas Blue, Ray i By Your Side. 19 minut do 11. Podkręcamy tempo, słuchajcie Meloradia i szybkie przypomnienie dla osób, którym nie chce się w zasadzie niczego, ale akurat jak usłyszą słowo hajs, to nagle im się zaczyna chcieć. Też należy do tego grona, ale wy macie ten przywilej, że możecie skorzystać z szybkiej kasy, no bo macie do zdobycia 200, a nawet 500 złotych i to w zasadzie no tak kminie sobie, że na wszystko co chcecie. To jest easy temat. Marcin, tak?
1: Hajs. Gdzie hajs? Słyszałem hajs.
0: Marcin też jest chętny, jak widzicie.
1: No właśnie.
0: Słyszycie raczej. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie, zgarniajcie, cieszcie się, róbcie z tym, co chcecie. Wydajcie to.

0: Liwka i poza tobą nic w Meloradiu. 10 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo i właśnie widzę, że George Lucas otworzył nowe muzeum. Oczywiście poświęcone Gwiezdnym Wojnom.
1: No właśnie chciałem zapytać czego, ale się domyśliłem.
0: Wiesz, tam R2-D2, miecze świetlne i tak dalej. Ja mam miecz świetlny, wiesz?
1: Masz?
0: Mam, tylko
1: może
0: go
1: zepsułem. Nie wyciągaj.
0: Marcin! Dobra, co w newsach?
1: W newsach będzie o tym, dlaczego studenci nie powinni spędzać zbyt dużo czasu w social mediach.
0: Okej, okay, no tak, no bo można na przykład kupić miecz świetlny.
2: A już o 11 zagramy
0: Shimzai Fire Fire w Meloradio. Ty, aż się muszę pochwalić za ten żart. No bardzo dobry, bardzo, bardzo dobry żart. A ten numer punktualnie o 11 gramy, tuż po newsach Meloradia.

autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie. Pogoda.
7: Jakość powietrza w Bielsku-Białej dobra lub bardzo dobra, zależy na którym wskaźniku, w Pszczynie i w Żywcu bardzo dobra. No i bardzo dobrze, że więcej słońca w prognozach na popołudnie się pojawia. Do 15 stopni jeszcze ma wzrosnąć temperatura, nocą okolice 10 i najbliższe dni podobne, tyle że może się pojawiać deszcz, na przykład jutro po południu.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
7: Adrian Górny. Powiat pszczyński zmodernizował swoją infrastrukturę informatyczną, a nawet nie tylko swoją, bo też Urzędu Pracy, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Zarządu Dróg. Systemy i nasze dane będą teraz lepiej chronione. Kosztowało to prawie 830 tysięcy złotych, z czego sam powiat wyłożył niespełna 300 tysięcy, resztę pokryły dofinansowania. Uniwersytet Bielsko-Bialski też zdobył dofinansowanie na realizację międzynarodowego projektu FORCE. To ponad 500 000 złotych z Ministerstwa Nauki. Celem projektu jest opracowanie narzędzi przeciwdziałania praniu pieniędzy z użyciem kryptowalut i ma się to stać w ciągu 3 lat. No to dużo szybciej będzie 56. rodzinny rajd rowerowy. Zaprasza Jolanta Koźmin z Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów.
8: 27 września spotkamy się na Placu Wojska Polskiego. Półmetek odbędzie się na stadionie LKS w Pisarzowicach. Stamtąd ruszymy do Bielska Białej na tereny Parku Słowackiego.
7: Zapisy na rajd ciągle trwają, na razie w internecie, a będą też na miejscu.
9: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: CBA zatrzymało Piotra M. i Annę P. To w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymani mają trafić dziś do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Rosyjski samolot został wczoraj przechwycony około 40 km od polskiego wybrzeża. To IU-20, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Narodowej. Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Zysk z podniesienia podatku miałby zasilić budżet NFZ-u. Poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta, dlatego Donald Tusk apeluje do Karola Nawrockiego.
11: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie.
10: NFZ zyskałby 1 400 000 000 złotych w ciągu najbliższych 2 lat. Studenci spędzający więcej czasu w serwisach społecznościowych gorzej śpią. Tak wynika z najnowszego badania naukowców, a gorszy sen to gorsza samoocena stanu zdrowia.
9: Drodzy studenci, nie chcę nic mówić, ale na studiach się robi coś innego niż siedzi w socialach.
12: No.
9: Byłeś w akademiku?
12: Nie.
9: Ja byłem.
13: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Jak to się stało, że nie byłeś?
12: Bo studiowałem w miejscach, gdzie mieszkałem aktualnie.
9: A, no to gratuluję serdecznie, ja jestem Adi i za chwilę pogadamy o kolejnym warszawskim trendzie. To tak w temacie. A kiedy inni gadają, no już gramy. I to jak? Simza, fire, fire! Gramy, siema.

Axwell, Bonnie, Whatever Turns You On w Melo Radio. 15 minut po godzinie 11. Tak, podkręcamy tempo. Kolejny warszawski trend. Polska kronika filmowa. Miasto, które tworzy trendy. Niektórzy wspominają to jako warszawskie zapalenie opon mózgowych. Ale dzisiaj nie macza, nie latte na sojowym, a książka. Dzisiaj zobaczyłem to na własne oczy, mówię całkowicie serio. Książka powraca, bo mieszkańcy, chcąc zaoszczędzić czas, spędzą jak zawsze, ale właśnie z książką w nosie. Czyli chodząc, czytają i czytają chodząc. Choć z pozoru to niebezpieczne, to też muszę przyznać, że bardzo sexy. I w sumie zazdro, bo ja z racji mojej bliskiej trzydziestki, to zamiast książki będę tak czytał ulotki leków przeciwbólowych. A to już Calvin Harris i Thinking About You. Będzie więcej takich numerów, tych nieśmiesznych moich żartów? Też zapraszam do 14.

0: Neptunika, What If w Meloradio, 27 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze, bo obiecuję, że będzie bardzo miło, między innymi też po polsku, no bo liczę, że kojarzycie nutkę pod tytułem Obejmuję noce. I ja was też tak mocno przytulam. Jonathan, Pezyt i Liwka też oczywiście. To w tej godzinie jakby co.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%. RSO 0%. I 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Lucas and Steve Perfect w Melo Radio. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Niech to Holender świśnie, chciałoby się powiedzieć w nawiązaniu do tego duetu, który grał nam przed chwilą. Dobra, ale już mniej boomersko. Ladies and gentlemen, sprawa jest pilna, bo tak, mamy dzisiaj, Marcin, środę mamy? Przepraszam, bo zapomniałem.
1: Tak, mamy środę.
0: Dobra, ja dzisiaj wcześniej wstałem i trochę mniej jarzę, ale chciałem wam przypomnieć o tym, że 30 Melo Radia już w piątek po godzinie 18, a tam wybieracie numery, które bardzo lubicie. No i głosujecie na nie i dzięki temu, że głosujecie, to one potem wygrywają. Artyści, którzy zdobywają pierwsze miejsca, to się cieszą. Mówią o tym na Instagramie, potem mówią, że ej, to Melo Radio i ci słuchacze to w ogóle sztos są.

0: Two Colors, Prima Donna i 10 minut do 12. To jedna z nowości od panów z Two Colors, za którą pięknie dziękujemy, liczymy na więcej. A razem ze mną Marcin Sikora ponownie, siemanko.
1: No, elo w melo. Powiem wam o tym, jak wyglądały nasze wakacje. Trochę wrócimy wspomnieniami do tych pięknych chwil.
0: No, chociaż wtedy było trochę słońca, nie?
1: No.
2: A już o 12 zagramy
0: The Bauza i Magnetic. Lubię magnesy. Ej, w sumie ciekawe, dzisiaj się jeszcze zbiera magnesy na lodówkę, czy już nie?
1: Zbiera się, ja mam dużo, tylko wiszą na drzwiach, a nie na lodówce, bo lodówka jest w zabudowie.
0: Zawsze to magnes, nie?

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis czekają na ciebie.
8: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka wszystkie parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Погода.
1: Sporo przejaśnień w prognozach na to środowe popołudnie i do 15 stopni jeszcze ma wzrosnąć temperatura. Nocą znowu więcej chmur, 10 stopni mniej więcej. Jutro w Bielsku Białej 15 maksymalnie, do południa przejaśnienia jak już, a po południu chmury i deszcz, który zostanie z nami no, przez resztę czwartku i cały piątek właściwie.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
1: Adrian Górny. Nowy kompleks sportowy przy szkole podstawowej numer 2 w Kętach już gotowy. Jest tam boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, bieżnia, siłownia plenerowa, infrastruktura do skoków dal, skoków zwyż i pchnięcia kulą. A wszystko oświetlone. Wczoraj był odbiór techniczny obiektu, który kosztował prawie 5 800 000 zł. Prawie dwa razy tyle kosztowała budowa nowego przedszkola w Wiśle Wielkiej. Wczoraj było oficjalne otwarcie obiektu przy Cieszyńskiej. Są tam 4 oddziały dla około 100 dzieci, nowe szatnie, kuchnia, zaplecze i plac zabaw. Do zabawy, chociaż wymagającej pewnego wysiłku, zaprasza nas Urząd Miejski w Bielsku Białej. W kolejnej edycji konkursu W Góry trzeba zdobyć 3 z wyznaczonych 5 szczytów, mówi Natalia Pocian z Urzędu Miejskiego.
2: Formularze na pieczątki będą udostępnione w czwartek o godzinie 8 na stronie internetowej, w wersji papierowej w Wydziale Edukacji i Sportu i w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej.
1: A do wygrania jest sprzęt, który będzie można wykorzystać podczas kolejnych górskich wycieczek.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
4: Dania, Grenlandia i USA podpisały porozumienie. Dotyczy bezpieczeństwa Grenlandii. Donald Trump powiedział, że to będzie fantastyczna relacja. Stopa bezrobocia w Polsce bez zmian w sierpniu wyniosła 5,8%. Tyle samo według GUS-u było w lipcu. Teraz Norwegia i gigantyczny obryw lodowca. To w najwyższym w tym kraju masywie górskim Jotunheimen. Jedną z przyczyn jest globalne ocieplenie. Na wypoczynek tego lata wyjechało 2/3 wszystkich Polaków. W kraju wybieraliśmy zazwyczaj Bałtyk albo Tatry. Za granicą z kolei podróżowaliśmy głównie do Egiptu, Grecji albo Turcji, mówi Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki.
5: 82% Polaków wybiera all-inclusive jako sposób spędzenia wakacji.
4: Wypoczywając w Polsce najczęściej radzimy sobie sami, na wyjazdach zagranicznych korzystamy z biur podróży.
3: 12. Siemanko, kto jeszcze nie zjadł śniadania, no to myślę, że to jest najlepszy moment. Słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co ma dla nas kalendarz świąt nietypowych, bo coś śmiesznego znalazłem. Ale kiedy inni gadają, my już gramy. The Bowser i Magnetic już teraz.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Criss Cross Amsterdam i Mayo Mai w Melo Radio, 15 minut po godzinie 12. Guys, 23 września, no jesień, mamy jesień, ale też kalendarz świąt nietypowych. Sprawdzam!
1: Zgłaszam!
0: Dziś obchodzimy dzień spadającego liścia, no i pewnie, że można to spędzać na przykład na spacerze, ale ja mam trochę inny pomysł, no bo zobaczcie, jak można sobie życie urozmaicić. Wystarczy, że kogoś nazwiecie liściem i każecie mu spadać, a przyznajcie, że to całkiem kreatywne.
2: Ale ty masz silną psychikę.

Chłopaki, jak byliśmy w Belgii podczas Tomorrowland, mówili, że szykują coś nowego. No i teraz w końcu wiemy, o czym była mowa. Offenbach, Star Sailor i Four to the Floor w Melo Radio. No, 27 minut po godzinie 12, kiedy inni gadają, my gramy i w tej godzinie jeszcze między innymi z tej okazji pojawi się gwiazda, która, no śmiało mogę powiedzieć, że, no, że współpracowała z największymi to jedno, ale to jakie sztosy potrafi robić muzyczne, to już jest inna kategoria. No i z Bieberem się przecież zgadali. Nicki Minaj i Starships, tak jeszcze trochę wakacyjnie.

0: piątek po najlepsze okazje.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.

Nikki. Nikki! Minaj i Starships Melo Radio, podkręcamy tempo, 17 minut do godziny 13. Niektórych to, co zrobiłem, rozbawiło, ale być może jest to śmiech z cringe'u, już nie będę wymieniał. W każdym razie z kolei chciałem wam przypomnieć o czymś bardzo turbo ważnym, bo tak, jeżeli się skupicie tak przez moment, nawet wiecie co, przyciszę ten podkład, bo zadbajmy o to, żeby komunikat był czysty i przejrzysty. Tak, myłem się, uprzedzam pytania. Szybka kasa, 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia, na co tylko chcecie i możecie z tym zrobić, co chcecie. Jak na waszym miejscu, ja nie mam tej opcji, ale gdybym mógł, to bym skorzystał, bo wiecie, pieniądze piechotą nie chodzą, chociaż oczywiście mogłyby. No wy możecie sobie po prostu wejść na meloradio.pl, napisać, na co byście to wydali, potem odbieracie telefon i to jest wszystko. Czy to nie jest proste? Mi się wydaje, że to jest aż za proste i ja chyba muszę z kimś o tym porozmawiać.

0: Ula, muszę powiedzieć, że obserwujemy każdy twój ruch i jesteśmy ciekawi każdego twojego ruchu.
1: Aż się boję.
0: No ale spokojnie, chcę wiedzieć tylko co w newsach.
1: Aha!
0: Przepraszam.
1: Dobra. Nie, to pytanie do ciebie. Co ty lubisz robić w wolnym czasie? W wakacje na przykład? No bo ja o tym powiem w newsach. Nie co ty lubisz robić, tylko co lubią robić faceci.
0: A, no to jest kilka pomysłów na odpowiedź na to pytanie.
2: A już od 13 zagramy
0: Eli Oaks, Lawinia i Raisins w Melo Radio. Ten numer punktualnie o 13 będziemy podkręcać tempo, ale no właśnie jestem mega ciekawy, co faceci lubią robić. No, zaraz to sprawdzimy. Bardzo jestem ciekawy. Bardzo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Słuchaj, Marian.
8: No.
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz. Wszystkie kawy Chibo w promocji, druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
10: Dokładnie minuta do godziny 13. Ula Harciarek jest już z nami. Czas na newsy Meloradia.
11: Są tańsze bilety PKP Intercity. Od dziś do piątku obowiązuje obniżka o 35%. Coraz więcej Polaków pracuje na umowę o dzieło. Jak wynika z danych ZUS-u, najwięcej takich osób jest na Mazowszu. To najczęściej umowy na maksymalnie 9 dni. Zagrożenie lawinowe w Tatrach, ogłoszono je po raz pierwszy w tym sezonie. Mężczyzna w podróży musi mieć zajęcie. Oprócz smażenia się na plaży czy siedzenia w basenie, musi się dziać, mówi Katarzyna Houghton z Escape.pl.
12: Romantyczny ski break z partnerką albo rodzinne wakacje w formule all inclusive, ale na przykład też weekend z przyjacielem, podczas którego zwiedzanie uzupełnia emocjonujący mecz czy koncert.
11: Ulubione męskie kierunki to Włochy, Hiszpania i Malta.
10: Dosłownie, nice.
11: Naprawdę?
10: Fajna
11: tak?
10: analiza.
11: Znaczy, zgadza się.
10: Zgadzam się w 100%. Ja na przykład osobiście kocham city breaki, no bo coś się robi, nie? Generalnie fajnie jest sobie chodzić.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
10: 13 na zegarach. A propos chodzenia, wiecie co, ja wejdę dzisiaj na telefon, bo ja dzisiaj bardzo dużo chodziłem po firmie i muszę wam powiedzieć, ile kroków zrobiłem w jednym momencie. Telefon w tym momencie wskazuje mi 5241 i to było naraz. Ula zrobiła wow. A ja jestem Adi i zapraszam do 14, kiedy inni gadają, my już gramy.

0: Griffin, Bond, Ines i Word Away w Molo Radio, 14 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i wiecie co, nie mogę się trochę do tej pogody przyzwyczaić, bo wiecie, jak świeci słońce, to naprawdę jest ładnie, bo te liście już zaczynają zmieniać trochę kolor i w ogóle dzisiaj jest też ten dzień spadającego liścia, czy jakoś tak, to fajnie by było się wybrać na jakiś spacer czy cokolwiek, ale to zaraz znowu będzie padało i w ogóle, ale ej, jakby coś to daje znaka, że w niedzielę ma być trochę cieplej, skorzystajcie z tego, zróbcie coś fajnego, może jakaś aktywność na dworze, nie wiem, jakiś badminton, bambimburon. Jak się mówi prawidłowo? Sorry, przepraszam, mikrofon już ci włączam, no.
1: Babington.
0: A nie Babington?
1: Babington na 100%.
0: Dobra.

0: Gdyby w moim telefonie dało się ustawić dzwonek, to ustawiłbym właśnie to, czyli Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Like a Leaf, Mellow Radio i 28 minut po 13. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze zaczarujemy was trochę mocną energią, żebyście poczuli vibe imprezy, no bo będzie między innymi Rhythm of the Night, tak jest, tak jest. Będzie też Rihanna, S&M, będzie też Filipek i Nel. Sorry za rymy z maszyny.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Garnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci, nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

No idealne na jesień, takie muzyczne przytulenie, akurat jesieniarskie, niczym bym powiedział dniowy pumpkin spice latte i w ogóle. Filip Eknelli, będzie jaśniej, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, 17 minut do 14. A jeżeli wy chcielibyście sobie zorganizować taki fajny czas jesieniarski, wiecie, kocyk, wspomniany pumpkin spice latte i tak dalej, no to może brakuje wam kasy? Ej, spoko, mam na to rozwiązanie i to bardzo dobre, wydaje mi się, bo nie trzeba dużego nakładu czasu, a ja cenię wasz czas, wiemy jak jest, wszyscy zarobieni. Szybka kasa od Meloradia. 200, nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Wbijajcie meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i piszcie, na co to wydacie.

0: Iben, All of My Love w Melo Radio, 8 minut do godziny 14. Siemanko Mikołaj!
1: Cześć!
0: Co jadłeś?
1: Jadłem kebaba na stołówce, bardzo dobry. Znaczy taka kula, nie? Muala by nie było, ale tak oceniam solidne 6 na 10.
0: No i super, to jest w ogóle śmieszne, że gadamy o tym, co podają u nas w pracy.
1: No Iga teraz placka jeszcze kończy. Oj, skończyła. Już o 14 zagramy. Another Talk to You.
0: No chodź Iga, chodź. Co jadłaś?
2: Leczo
0: jadłaś?
1: Leczo, ale z plackiem.
0: No dobra, no to fajnie. Czyli we frikwajcie wszystko po starym rozumiem.
1: Najedzeni, zadowoleni.
3: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
12: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
22: Hot doga poproszę.
21: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
23: Sprawdź streaming od Canal Plus.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku-Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż cztery marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września. Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
8: Minuta do 14. Czas na newsy Meloradio.
9: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
10: CBA bada sprawę próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie niedaleko Łukowa. Składy najechały na betonowe przeszkody na torach. Bierzemy pod uwagę każdą możliwość, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
11: Jest to głupi, szczeniacki wybryk. Również ten wątek jest dywersyjny brany pod uwagę.
10: Sprawę bada prokuratura. Mniej kandydatów na fotel prezydenta Krakowa. Z wyścigu wycofał się jeden z inicjatorów referendum, Jan Hoffman. Przekazał poparcie Łukaszowi Gibal. Nietypowa atrakcja turystyczna w Estonii to bałtycka linia obrony i umocnienia na granicy. Turyści chcą zobaczyć to na własne oczy. Na Alasce wybierany jest najgrubszy niedźwiedź. Chodzi o takiego, który najbardziej przytył przed zimową hibernacją. Głosowanie potrwa w internecie przez tydzień.

0: Big Fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Big Fight.
1: Siemanko, co ty tak się cieszysz tutaj?
2: Bo zjadłem kebaba dzisiaj. To jest, no słuchaj, czego facetowi potrzeba więcej do szczęścia?
1: No jest środa, więc myślę, że coś się jeszcze znajdzie.
2: A, masz rację, ale oj, dobra, niebezpiecznie się robi. Jak zwykle z tobą.
1: Iga, Mikołaj, siemanko. Porozmawiamy też o przyjemnych rzeczach w tej godzinie.
2: Tak. No.
1: Powiedzmy, ja wiem. A zaczynamy od Talk to You, Another.
0: Freak Fight.
1: Ale co, że to nie jest przyjemne?
2: Nie, bo Adrian teraz pokazuje, patrz, wziął też
1: jaki
2: sobie
1: Adrian?
2: Kebaba. No Adrian Nowak też wziął kebaba, patrz.
1: Adrian Nowak, nasz prezenter.
2: Na wynos. O, wziął podwójne mięso. Dobre będzie.
1: Mieszane?
2: Z sosem?
3: Nie,
1: szybko, żebyś miał łazienkę
3: mam,
1: pod...
3: jogurt w chacie, mam jogurt w chacie i mam przyprawę czosnek. Wiecie, co się wydarzy?
1: Wolę nie wiedzieć.
3: Jutro melduję się o 10:00.
1: Dobrze, że nas wtedy nie będzie.

0: kiedyś Kylie Minogue, dzisiaj Third Life, Out of My Head w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Mikołaj, to jest w ogóle straszne, co Polacy wyczyniają.
1: To prawda, prawie 4,7 tysiąca zwolnień lekarskich na kaca zostało wystawione w pierwszym półroczu 2026 Anno Domini.
0: No słuchajcie, to jest w ogóle jakiś skandal, proszę się wziąć do pracy.
1: Tak, ale jest garść ciekawych statystyk. Dominują tutaj osoby w wieku 40 do 49 lat. Najrzadziej takie zwolnienia wystawia się osobom do 19 roku życia i seniorom. A najwięcej, 77%, stanowili mężczyźni. Panowie, tak nie można. Tak się nie robi.

0: Robin Schulz, Show Me Love. Porozmawiamy teraz o miłości od pierwszego włożenia. Wejrzenia? Wejrzenia.
1: Iga. To jest taka piękna, romantyczna historia, dobrze, która teraz zatoczyła swoje koło.
0: Filip Heiser, znany dziennikarz, showman, może nawet
1: lekarz.
0: Dokładnie, ponieważ jego żona już, Bianka,
1: teraz już żona, tak,
0: która jest od niego młodsza, przypomnę, 20 lat i mogłaby być jego córką, rzekomo myślała, że on jest lekarzem, a nie tam jakimś znanym prezenterem.
1: Trochę nie wierzę, bo ona była producentką w studiu podcastowym, gdzie Filip Heiser nagrywał swój podcast, więc jeżeli produkujesz czyjś podcast, no to chyba wiesz, co to za osoba, nie?
0: Za dnia dziennikarz, w nocy lekarz, wiesz, o co chodzi.
1: W nocy zaś szkarada. No i teraz właśnie mówię, że miłość zatoczyła koło, ponieważ wystartował nowy podcast Filip i Bianka Heiser, gdzie opowiadają o swojej miłości, która trwa już całe 7 miesięcy, bo się poznali jakoś w lutym, nie?
0: Oni są krócej razem, niż my się znamy, Mikołaj.
1: Faktycznie, no.
0: Dobra, ile im dajemy czasu na ten związek?
1: Nie, wiesz co, ja tak nie chcę. Nie chcę ich to mówić, bo wiesz, jak to mówi stare polskie przysłowie, jak się kochają, to z nimi.

0: Paraíso, The Lost Frequencies i Mari, chyba by powiedzieli Fresh albo Fresh po portugalsku, bo ona jest z Brazylii i ten numer ma być takim, wiesz, karnawałowym, brazylijskim, ciepłym brzmieniem.
1: Chyba się udało.
0: Fajne. Akurat na taki dzień.
1: 10 tysięcy kilometrów dzieli Polskę od Brazylii. Za taki bilet lotniczy trzeba by było chyba trochę zabulić.
0: No tak myślę, że za dwie paki to minimum.
1: I w tej godzinie zdradzimy wam, jak zyskać trochę więcej gotówki.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na ciebie aż cztery marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września, Bielsko Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
2: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Welcome to Central

0: Kochasz Sobel, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie w Meloradiu. A teraz zapraszamy na pokład odrzutowca znanej influencerki Kylie Jenner.
1: No, ona to ma swoje własne Kylie R, prywatny odrzutowiec za jedyne 73 miliony dolarów. Ile to jest na nasze?
0: Szczerze, bardzo dużo, nie umiem do tylu policzyć.
1: To chyba razy 4 jakoś.
0: Coś, nie? Takiego.
1: To tak, no, ćwierć miliona lekką ręką, myślę.
0: Okej, okay, co na tym pokładzie?
1: No i na tym pokładzie ma, wiesz, telewizor, łazienkę, łóżko i kucharzy, którzy, no, zaliczyli wpadkę, słuchaj. Przekąska okazała się za ostra.
0: Ja tam lubię na ostro.

0: Fire, fire, to jest prawdziwie podkręcone tempo. Ja się, słuchajcie, tak rozmarzyłam o tej ostrości, że zapomniałam o najważniejszym.
1: No właśnie, bo ćwierć miliona złotych nie każdy ma na prywatny samolot, ale do jakiegoś biletu możemy się oczywiście wam dorzucić w szybkiej kasie od Meloradia.
0: 200, nawet 500 złotych jest do zgarnięcia, wystarczy wejść na naszą stronę meloradio.pl.
1: Tam piszecie, na co byście wydali kasę, a my do was dzwonimy, wy odbieracie, my wam dajemy, wy się cieszycie.
0: Proste.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Melo Radio. Powiem wam, że niedługo wyrzucę telefon przez okno. Jeszcze raz zobaczę po prostu jesieniarski content i wyrzucę telefon.
1: A dzisiaj jesień.
2: No właśnie, i o tym powiemy w newsach. Czy ją czujemy, bo dzisiaj dzień pierwszy astronomicznej jesieni.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Marlon Hofstadt i South Star, I Like.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Wielką kasę w Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Był obserwowany przez polskie wojsko. Jest wniosek o areszt dla byłego policjanta w sprawie zonda krypto. Wcześniej usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Uważajcie na oszustów i koniecznie ostrzeżcie rodziców i dziadków. Naciągacze podają się za pośredników, którzy oferują załatwienie sprawy w ZUS-ie. Żegnamy lato, to pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Synoptycy mówią, że ma być ciepło, a czy ją czujemy?
3: Zbyt zielone, żeby była jesień.
4: Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima. Odpowiednio się można ubrać i spacerować.
2: Dziś temperatury mocno jesienne, ale niedługo ma zrobić się znów ciepło.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Słuchajcie, Freak Fight, mamy godzinę 15, Iga Mikołaj, cześć. Polski język, trudny język, dlatego poznamy nowe słowo w tej godzinie.
0: Więc jeszcze będziemy go bardziej utrudniać, tak? Żeby obcokrajowiec już w ogóle nie wiedział, co się dzieje.
1: Polska dla Polaków, czy coś?

0: Podkręcamy tempo najlepiej w Polsce. Hit My Heart, Benassi Bros, to chyba twoja młodość, co?
1: Nie no, moja młodość brzmiała troszkę inaczej.
0: A myślałam, że właśnie tak.
1: Smerfne hity i te sprawy.
0: Nie aż taka młodość.
1: A!
0: Natomiast teraz porozmawiamy o języku polskim, bo jest bardzo skomplikowany. Powstało nowe słowo.
1: Jakie?
0: Świszczy pała.
1: I komu świszczy ta pała?
0: Świszczy pała to inaczej człowiek lekkomyślny, niezrównoważony.
1: O, czyli taki nerwus, taki narwaniec.
0: Narwaniec.
1: Czyli mamy nowy wyraz bliskoznaczny, który Mati Borek może użyć podczas transmisji meczu.
0: Ha?
1: To jest ten, co zawsze w trójkach mówi.
0: Ha?
1: Takie synonimy, dobra, nieważne. A, jeszcze jak komuś świszczy pała, to trzeba do urologa.
0: Okej.
1: A za chwilę wypłyniemy pod polską banderą.

0: Lifka, poza tobą nic. Nadal to jest moja topka na
1: to
0: naszej playlisty.
1: Chyba jeden z potężniejszych polskich towarów eksportowych. Ale teraz o imporcie będziemy mówić,
0: ale
1: ponieważ...
0: Ale trudne słowa tutaj rzucasz.
1: Eksport, import, wiesz, podaż, nie?
0: Sprzedaż.
1: Oj, aż na studia miałem ochotę wrócić przez chwilę. Import kokainy to jest problem, z którym teraz walczą służby na całym świecie, zwłaszcza na Oceanie Atlantyckim. I właśnie ostatnio został złapany jacht, tak? Gdzie miał 2 tony koksu na pokładzie i płynął pod polską banderą.
0: Jak to?
1: No ktoś zawiesił. Ja nie wiem, kto zawiesił, ale ktoś zawiesił.
0: Ale to jest skandal jakiś.
1: No właśnie. I teraz została wystosowana prośba do polskich służb, żeby pomóc zidentyfikować, do kogo może należeć ten jacht. Ale wydaje mi się, że raczej chyba nie do kogoś z Polski, tylko tak sobie wywiesili. Wiesz, tam płynęli, nie wiem, z San Escobar czy skądś.

0: Słuchacie Freak Fightu. Przed chwilą poruszyliśmy temat przemytników płynących pod polską banderą, że to skandal. Na szczęście nasz słuchacz Alex ma wyjaśnienie.
1: Tą flagę to pewnie do góry nogami przez pomyłkę powiesili, a to nie Polska.
2: To prawda, mi się wydaje, że w Monako czekali na ten towar. No to było o koksie, a za chwilę grzyby.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Ceny.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55%

0: taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto dużo dobrego.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: O reklamie. Autopromocja.
14: Bocian! Patrz! Bocian!
15: Bociano odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
16: Odlatujemy, odlot!
15: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Ale okej, okay, Max Melo Radio. Chodźmy na grzyby, to jest nowy trend warszawski zresztą.
1: Trochę tak. Wszyscy kochają chodzić na grzyby ostatnimi czasy. No nawet pojawiły się wojny w internecie, nie, bo tam ludzie rezerwacje sobie ustawiali na grzyby, nie pisali kartki, proszę nie zrywać kani.
0: Moje.
1: Podawali numer, a potem dostawali SMS-a o treści pyszne kanie, dzięki za info.
0: Trochę wredne.
1: Ale Księżulo też wybrał się na grzyby. Bardzo mnie to rozbawiło, bo parafrazując klasyka, wystroił się jak islamski najemnik w jakieś moro. Co myślisz, że te grzyby się przed nim będą chować, czy o co chodzi?
0: Bardzo stylowo. Myślisz, że zrobię jakąś potrawę, która będzie muala?
1: Nie wiem, ale oglądałem parę takich odcinków, gdzie gotuje ich. Dobrze mu to chyba wychodzi.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: tutaj Kids Slow w Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: W życiu chodzi o to, żeby przełamywać własne bariery, ale tej bariery nikt nie chce przełamać.
2: Tak, stacje paliw na pewno nie chcą i o tym powiemy w newsach i o cenach paliw oczywiście.
3: A już o 16 zagramy!
1: Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
3: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: I cóż, że ze Szwecji, jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lika Lee po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
3: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
4: Pychu, zapraszam.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
18: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
17: No tak. 10 na 10.
19: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
20: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Wiesz, odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
21: i mocno podkręcone tempo.
22: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
20: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Co jest grane w Bielsku-Białej?
23: Adrian Górny. W środę zabieramy Was do kina. W Heliosie w Bielsku-Białej zagrają dzisiaj jeszcze filmy Resident Evil, Teddy i Magiczna Lampa, 100 dni Misja Zeus, Totalna Magia 2, Niebo nad Normandią, Dzień Dziecka Księdza Jana Kaczkowskiego, Nie Patrz w Dół 2, Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, Odyseja oraz Mistyczka. Zbliża się studenckie rozpoczęcie roku. Impreza będzie 2 i 3 października na kampusie Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego. Będzie silent disco, kino plenerowe, konkursy z nagrodami, strefa gastro, strefa chilloutu i różne aktywności dla studentów. A już w najbliższy piątek będzie dzielnicowy piknik rodzinny Poznajmy się na boisku przy Zespole Szkół imienia Żeromskiego. Od 16 do 19 będą warsztaty artystyczne dla dzieci, dmuchańce, malowanie twarzy i stoiska gastronomiczne. Wstęp wolny.
24: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
25: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
26: Ceny na stacjach paliw poniżej psychologicznej granicy. Benzyna za 7,99, a diesel za 8,99, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
27: Stacje wiedzą, że to będzie pewnie miało psychologiczny efekt, jeżeli te dziewiątki się na pylonach pokażą i dlatego robią co mogą, żeby jednak tego pułapu nie przeskoczyć.
26: A pomaga to, że ceny na giełdach i w hurcie spadły. Nie dajcie się oszustom. Pewien mieszkaniec Mazowsza przez 4 lata inwestował w internecie w kryptowaluty, no i stracił około 60 000 złotych. Chciał zaimponować koleżankom, więc ukradł samochód warte 180 000 złotych. To historia z Łodzi. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Projekty przepisów chroniących przed AI miała przygotowywać sztuczna inteligencja. To w Norwegii. Co trzeci projekt poselski w tamtejszym parlamencie zawiera tekst wygenerowany przez AI.
24: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Ufaj, ale kontroluj. To jest myśl przewodnia.
25: Co? Chcesz powiedzieć, że kontrola jest najwyższą formą zaufania?
24: Może.
25: Biedny Michał.

0: Mam same dobre wspomnienia z tym kawałkiem Rockabye w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu, podkręcamy tempo. Jest afera. Afera.
1: Panie Fertku, afera jest. Channing Tatum był z Zoe Kravitz. I rozstał się z Zoe Kravitz. Teraz Zoe Kravitz jest z Harrym Stylesem. Mhm. I ktoś Zoe Kravitz zaczął strasznie hejtować w internecie.
0: Fake konto pan Channing założył?
1: No, wszystkie poszlaki na to wskazują, bo takie konto powstało i miało jednego obserwującego i był to właśnie Channing Tatum, a potem to konto zaczęło strasznie hejtować Zoe Kravitz. On powiedział, że nie, to nie ja. To musiał być Jeff.
0: Jaki Jeff?
1: My name is Jeff.
0: A propos zdrad, za chwilę porozmawiamy o Lewandowskich.

0: 18 po 16 w Meloradiu.
1: Robert Lewandowski był zszokowany, kiedy usłyszał przeprosiny. Wszystko chodzi o to, że Robert przyjechał teraz na zgrupowanie kadry narodowej.
0: Jasne.
1: No i były takie głosy wśród dziennikarzy sportowych, że nie, Robert to on na pewno tak na jeden, dwa mecze przyjedzie, a potem wróci do tej Ameryki i tam w Chicago Fire będzie grał, nie? Ale się okazało, że nie, że Robert zostaje na wszystkie mecze reprezentacji, które będą w najbliższym czasie rozgrywane.
0: Robert.
1: I dziennikarz, który wysnuł taką tezę, na konferencji prasowej przeprosił Roberta Lewandowskiego i Robert Lewandowski był w takim szoku, powiedział: pierwszy raz słyszę pytanie z przeprosinami za tezę, która była błędna. Chyba muszę nacieszyć tym uszy.
0: Szczerze, zainspirował mnie ten dziennikarz do przeprosin. Jakiś czas temu, bardzo często my z Mikołajem sobie troszkę śmieszkujemy na temat panny.
1: Nie panny, pani.
0: Pani, przepraszam znowu. Ani Lewandowskiej, więc ja mam oświadczenie. Mhm. Czy jesteśmy gotowi na to oświadczenie?
1: Słuchamy.
0: Ja, Iga Dudziuk, przepraszam panią Annę Lewandowską za to, że osądzam ją o być może romans z Alvaro. Słuchaczka Ania również napisała, że jej się to bardzo nie podoba. Więc przepraszam. Natomiast jeżeli się to okaże prawdą, no to ja również oczekuję przeprosin.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

0: zrobimy ten kawałek do reklamy.
1: Elo.
2: Pogwarzymy soku, to już nasza tradycja, że Mikołaj robi elo.
1: No bo jak mówi elo, to ja odpowiadam grzecznie.
2: Bo jesteś kulturalnym chłopakiem. A wiesz, co jest niekulturalne?
1: Mlaskać przy stole.
2: Bardzo.
1: Mhm. A chociaż w niektórych kulturach to jest właśnie grzeczne.
2: A my zajrzymy, jakie potrawy są smaczne, a jakie nie, jeszcze w tej godzinie.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Odświeżyłabym za to swój salon.
5: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
4: Dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nie

0: Przetarte alpejskie szlaki. Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: O reklamie. Autopromocja.
6: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
7: Praca, szkoła, korki.
6: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
7: Od rana dużo pozytywnej energii.
6: I jeszcze fajniejszą muzę.
7: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
7: Od poniedziałku do piątku.
6: Już od 6:30.
7: Podkręcamy tempo.
6: Waldek Darłak.
7: Marcin Sikora.
6: I codziennie zrobimy ciekawe.
5: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Crystal Dior w Melo Radio. Tak się podkręca tempo. Najlepiej w całym wszechświecie. Zgłodniałam, Miki, wiesz?
1: To może masz ochotę na jakieś najgorsze danie na świecie na przykład.
0: Jak musisz,
1: bo
0: a za
1: powstają
0: darmo?
1: Zawsze rankingi tych najlepszych dań. No to teraz jest na odwrót. Powstał ranking najgorszych dań świata i uwaga, jest polski akcent na tej liście.
0: Brawo!
1: Na miejscu 17 znalazł się śląski żymlok.
0: Brzmi jak... Nieładnie brzmi.
1: No, nie brzmi zbyt dobrze. To jest generalnie taka kaszanka, tylko że zamiast kaszy jest bułka moczona w jakimś wywarze. Na miejscu pierwszym jest pizza Vulkanen ze Szwecji. Że tam jakieś różne dodatki i frytki w środku, jakaś sałatka.
0: Brzmi jak taki remix ble.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: Mikołaj, jak tam twoje klejnoty?
1: No wiesz co, klejnoty to jest prywatna sprawa każdego faceta, chyba że jest się premierem.
2: No właśnie, premierem Hiszpanii, byłem premierem Hiszpanii i o tym powiem w newsach, który tłumaczy się ze swoich klejnotów.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Lumix Self Aware.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 17:00.
1: No bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
4: Praca, szkoła, korki.
3: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
12: Muzyka i głos.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
2: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
4: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie,
7: bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Co jest grane w Bielsku-Białej?
12: Adrian Górny. Sprawdzamy repertuar kina Kreska. Dzisiaj o 18:00 cykl Sztuka na ekranie i Największy lęk Hitlera, proces przeciwko sztuce zdegenerowanej. O 20:00 Tony, tak samo jak jutro o 17:30, a jutro o 19:30 Babski Czwartek i Róża, przedpremierowo. Propozycja dla amatorów śpiewania. Jutro będzie Karaoke Night w Kardamonie od 18 do 22 przy ulicy nad Niprem 10. Wstęp wolny. A w sobotę będzie ostatni już w tym roku kiermasz zabawek i maskotek z drugiego obiegu w galerii Sfera od 9 do 21. Można przynieść jakieś pluszaki, książki czy zabawki, albo można je kupić i wspomóc w ten sposób fundację Psia Ekipa, która niesie pomoc skrzywdzonym i bezdomnym zwierzętom.
13: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
14: Ula Harciarek, on the mic. Fałszywe reklamy na Facebooku mogły zawyżać rachunki za telefon, wynika z analizy CERT Polska. Opłata mogła zostać doliczona do rachunku. Drogie ogrzewanie czeka nas tej zimy, tak prognozuje polski alarm smogowy, mówi Piotr Siergiej.
15: ogrzewanie pelletem okazało się najdroższe. Pellet kupiony na początku września to jest roczny koszt ogrzewania sięgający prawie 13 tysięcy złotych.
14: Najtańsza jest pompa ciepła. Biegacze z całego świata wystartują w maratonie warszawskim. Impreza będzie rekordowa, bo zapisało się niemal 14 tysięcy osób. Start w tę niedzielę. Z klejnotów wartych ponad 1 000 000 euro, tłumaczy się, były premier Hiszpanii jest podejrzany o korupcję. Wyjaśnił, że klejnoty podarował mu saudyjski monarcha, tak w geście uprzejmości.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
17: I elegancko wybiła 17, słuchacie Freak Fightu i jak codziennie mamy do Was pytanie, drodzy słuchacze.
13: Więc już teraz zapraszamy Was na WhatsAppa Meloradia, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.

0: ale są Night Smith. Mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni, więc nasze pytanie do was, drodzy słuchacze, brzmi: co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M?
1: Można, myślę, myśleć pozytywnie, o, po prostu.
0: Można też się miziać.
1: Można miodu i cytryny sobie wrzucić do herbaty.
0: Jesieniary lubią to.
1: Tak jest. Co można robić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M? O to dzisiaj pytamy, odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl. Co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M?

0: Kaj w Meloradiu. Co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
1: I Sztrux napisał melanż. Jedno słowo, a tyle emocji.
0: Czyli słuchać Meloradia, bo my jesteśmy takim melążowym
1: radiem. To Kasia napisała, że melo włączyć. Można sobie w ten sposób poradzić z jesienną chandrą. Można maraton filmów Harry'ego Pottera odpalić. Polecam każdemu. Piotrek napisał, że można majaczyć, że jest lato. No i jest Janusz, nasz ukochany Janusz. Tak? Który proponuje masaż erotyczny.
0: To nie wymaga komentarza. Co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry? Na literę M czekamy na wasze głosówki najlepiej. Głosówki nagrywamy na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry? Na literkę M.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Swedish House Mafia, Lickily Happiness is so sad, Melo. Co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M? Może Oliwier na początek?
1: Na M? Miłość. Poczuć się jak na wiosnę, motyle w brzuchu.
2: Miłość to jest fantastyczna rzecz. Ktoś też napisał, miłość, miłość, tosty z miodem. Podoba mi się to.
0: Ale nie krzycz.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 50.

0: 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto dużo dobrego.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie.
11: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Trips, Kubańczyk Trips. Jeżeli słuchasz Meloradia, to oczywiście odpisz nam na DM-a, ponieważ czekamy już jakieś 9 miesięcy.
1: No, to już się coś powinno z tego urodzić, prawda? A do tej pory nic.
0: Natomiast my sprawdzamy, co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M. Tak. Dziękujemy za wszystkie głosówki. Może Emma?
2: Na jesienną chandrę najlepszy będzie melanż. Pozdrawiamy z Klaudusią z pracy. Słuchamy Melo. Pozdrawiamy.
1: To trzeba rozkręcić jakiś melanż. Pozdrawiamy was, dziewczyny.
0: W pracy melanże to jest to. Krzysztof napisał, żeby modlić się o złotą, ciepłą jesień.
1: Tomasz zaproponował, że masaż i muzyka. To zawsze takie relaksujące. Przydałoby się mi.
0: Romantyczne.
1: Rzeczywiście, tak.
0: Monika?
3: Można się miziać z partnerem, partnerką.
0: No pomiziaj mnie, Mikołaj.
1: Ja nie wiem, naprawdę, czy przeczytać tę wiadomość, czy nie czytać tej wiadomości.
0: No zrób to, jest już taka godzina, zrób to.
1: Słuchajcie, Peter do nas też napisał, ja nie wiem, no moja dusza opuściła ciało, jak przeczytałem tę wiadomość, ale niech będzie.
0: Proszę.
1: Hej, na jesienną chandrę, zatrzymując wyliczanie na literce M, najlepsza jest minetka, uśmiech z zamkniętymi oczami. Czy robić, czy jak myślę mieć robioną, jest bardzo odprężające i przyjemne, pozdrawiam.
0: Piotrek,
1: ja muszę iść do domu.
0: Daj swój numer.

0: Co to jest za poza Mikołajem?
1: Ja jestem zniszczony tą wiadomością, którą przeczytałem. Nie mogę sobie z nią poradzić do teraz.
2: Chodzi ci o tę minetkę?
1: Chodzi mi o ten uśmieszek. Ten uśmieszek wyssał ze mnie energię.
0: To chyba bardzo źle, że ja dopiero przyszedłem z tego, co słyszę.
1: No tak, bez kontekstu. Nie brzmi to zbyt dobrze.
0: To za minutkę. Powiem wam, co zagram, a nawet za sekundkę.
3: A już o 18:00 zagramy
0: Can't Deny It, Jessie.
2: No faktycznie to trochę zabrzmiało, jakbyś mi zrobił. Dobra.
0: Nie chcę wiedzieć, co tutaj się działo, jak nie było.
1: To miał sposób na jesienną handrę.
0: Na szczęście w studiu są kamery. Albo nie na szczęście. Daj buzika.
2: Co?

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku-Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż cztery marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września, Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.

0: Teleradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które mam dla was. Ula Harciarek.
2: Drogo na stacjach paliw. Cena diesla w niektórych regionach jest już wyższa niż 9 zł. Według Petrol.pl najdrożej jest na Dolnym Śląsku. Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni, powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio. Spotkał się dziś z ministrem spraw zagranicznych Rosji. Jak chronić się przed deepfake'ami? Eksperci od cyberbezpieczeństwa mają sposób. Polecają ziewanie, bo algorytmy nie są przyzwyczajone do takich ruchów twarzy. Dziś oficjalnie pierwszy dzień jesieni. Czy już ją czujemy?
3: No jasne. No zimno właśnie. Kolory też tak są, nie? Bo widzę, że takie już liście żółte jest.
4: Każda pora roku ma swój urok.
3: Tak.
5: Tylko trzeba umieć zobaczyć zawsze te plusy, a nie minusy.
2: Według synoptyków tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle.
1: I to chyba jej jedyny plus.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: turn the volume up. Idev. Idev Melo.
1: Ale my nie mamy jeszcze jesieniarskiej formy. My mamy tę formę bardzo letnią i ja wam to udowodnię. Silva Boom Pound Tonight, Lady Gaga, Abracadabra, Jazzy, Can't Deny It. To mam dla was na sam początek, na tej godzinie też zagramy sobie już za moment w naszą zabawę O czym myśli pychu. Będziecie mogli wejść do mojej głowy. To ryzykowne, ale opłacalne. Będą skiety Meloradia do zgarnięcia. To co, lecimy? Tu pychu, siemano.

0: Iga, pochwal się, co zrobiłaś.
1: Oluś zamówił mi taksówkę i uznałam, że mu dam napiwek w postaci złotówki.
0: Ja teraz przeszaleję całą noc, muszę ci powiedzieć, Iga, po prostu jestem ci niezmiernie wdzięczny.
1: Nie ma za co.
0: 9 minut po 18 i Pychu z tej strony, słuchacie Melo Radia, no i zaczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są proste, tak jak zawsze. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem wybieracie numery 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. A dziś chodzi mi o rzecz. Ta rzecz jest taką ozdobą w domu i może być różnej wielkości. Taki bardziej dodatek, że jakby bez tego chata wytrzyma, ale fajnie, jeżeli ta rzecz tam jest. No to czekam na wasze telefony. Już za moment będziecie mogli dzwonić. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, za chwilę wam się przyda.

0: James Young, Infinity w Melo Radio. O czym myśli? No i zadaję wam pytanie takie jak codziennie. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, siemano. No i słuchajcie, wybierajcie już numer telefonu 321-321-777. Dziś myślę o rzeczy, która jest raczej dekoracją w domu. Może być różnej wielkości. No to czekam na wasze telefony 321-321-777. To jest numer telefonu, pod który możecie dzwonić. No i widzę, że lampka się pali, to odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, cześć Justyna.
0: No cześć Justyna, no to o czym myśli Pychu?
1: Może jakieś świeczki zapachowej?
0: Jeszcze raz, co?
1: Świeczka zapachowa.
0: Jak wy to w tym tygodniu robicie? Znowu po pierwszym strzale. Jesteś fanką świeczek?
1: Tak, bardzo lubię świeczki.
0: To jaki jest najlepszy zapach, jaki można sobie na jesień kupić?
1: Ja lubię jaśmin.
0: Nie znam, ale to chyba dobrze, bo to potwierdza, że jestem mężczyzną. O czym myśli Pychu?

0: Każdy twój ruch w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 18.27 na zegarach, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, co przed snem robi Magda Tarnowska.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Joseph Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Na kompetencji, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk.

0: Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w

To jak to jest z wami? Wy raczej bardziej anioły czy demony? Nieważne, do której grupy się zaliczacie, Tymek dla wszystkich was zagrał. Anioły i demony w Meloradiu. Cześć The Filin, nowość od Timiego Trumpeta już za moment, a to robi Magda Tarnowska przed snem. Dziewczyna Bagiego ostatnio trochę się otworzyła, no i powiedziała głośno, że robi rachunek sumienia przed snem, bo jest osobą głęboko wierzącą, no i dopiero potem się kładzie. No i tak sobie myślę, że dobrze, że na przykład ja tak nie mam, bo u mnie to by się każdego dnia tyle nazbierało, że chyba w ogóle bym musiał ze snu zrezygnować.

0: Rzadko który numer tak mi poprawia humor jak właśnie ten. Charlotte Devon i Snoop Dogg to Flip It w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. Za chwilę 19. I będziemy dalej podkręcać tempo bardzo mocno. Zresztą też sypnę trochę grosza.
1: A już o 19 zagramy
0: Kygo, Khalid i Save My Love. No i jeszcze Gryfin w tym trio. I to właśnie od niego rozpoczniemy 19 punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
4: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
13: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
16: Idę w Melo.
17: No to mamy już punktualnie 19, to oznacza, że odpakowujemy kolejną paczkę z najlepszymi hiciorami i podkręcamy tempo. Kygo, Kality, Griffin, Save My Love. To mam dla was na sam początek. Tu Pychu, siemano, Florida i T-Pain, low, low, low, low. Będzie za moment.

Josh Baker i Poppy Bascom w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 19.11 na zgarach, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. I takie jak w tym numerze ktoś z was zrobi. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie, a to Robin Schulz i Suga.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: A przedobra, Ariana Grande i Zed to Break Free. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Melo Radia. 19.20 na zegarach, a to dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi. Ale najpierw jeszcze dropik. O ten. Uwielbiam.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: No i właśnie w tym momencie wybrałem numer do Klaudii, która mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekam 5 sygnałów i nie mogę czekać dłużej, więc Klaudia, to jest twoja szansa, którą musisz wykorzystać. I to się chyba wydarzyło. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: Cześć.
0: No, cześć. Czy masz na imię Klaudia? Cudownie, wszystko się potwierdza. Słuchaj, na co byś potrzebowała 200 od nas? Bo ja takie trzymam w dłoni i tak, wiesz, mogę ci dać, mogę ci nie dać, jak wolisz.
2: Okej, no akurat w tej sytuacji, wiesz, bym potrzebowała na zakup składników na zrobienie tortu dla mojego taty na urodziny.
0: Uuu, to ty jesteś taki kuchmistrz, że tak potrafisz taki torcik zrobić sama?
2: Jestem od niedawna. Wiesz, tak od 3 lat praktykuję robienia tortów na każdą imprezę rodzinną, na urodziny, święta i
0: festy. Ale czekaj, bo coś mi się tu nie zgadza. Ty od 3 lat robisz tortu i ja od 3 lat go od ciebie nie dostałem.
2: No, po prostu rażące niedopatrzenie.
0: I taka odpowiedź mi się podoba, nadrobimy w tym roku, jak rozumiem.
2: Musimy to nadrobić, koniecznie.
0: No to ja ci daję hajs na ten tort. 200 w tym momencie wysyłam do ciebie.
2: Super, bardzo dziękuję, cieszę się. Na pewno będą smacznie spożytkowane.
0: A coś wyskoczy z tego tortu? Dobra, nie było pytania.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

Nówka sztuka na playliście Meloradia. To Iben i Easy Bizzy, All of My Love. Tak się nazywa ten numer, a za kilka chwil zagram wam jeszcze świeższy kawałek, bo zupełną premierę, która dziś wyszła i od razu trafiła na playlistę Meloradia. W sumie to trafi za kilka chwil.

0: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert.

0: Fon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Po reklamie.

0: Nie wierzę, że przez ostatnie 2,5 minuty ktoś ziewał. Przy tym numerze się nie da. Somebody's watching me. To Beat Freaks w Melo. Czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Metzner to, słuchajcie, bardzo młody chłopak, świeża krew na polskiej scenie muzycznej. Wydał już 3 numery, no między innymi Kto to, które często graliśmy na antenie Meloradia. To był zresztą soundtrack do filmu Mickiewicza 3. Potem między innymi był troszkę mroczniejszy Gotham. No a teraz mamy Jazdę bez trzymanki. Jak usłyszycie te basy, no to powiecie tak jak ja, że to prawdziwy odlot. Metzner, wiem, że słuchasz, więc uściski dla ciebie, no i gramy twój nowy numer. Metzner i cały blok.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: Ja w kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: Tu kasę, tam kasę, no i skąd ta upływa, nie? Shanghai i tu kasę w Meloradiu. A wy pamiętajcie, że jak chcielibyście kasę od nas, taką szybką, to wbijajcie na meloradio.pl, no bo my codziennie rozdajemy 200, a w piątki nawet 500 zł. Jeżeli chcielibyście taki hajs dostać na cokolwiek tylko chcecie, to wpisujcie wasze pomysły na meloradio.pl. Robicie to totalnie za free na naszej stronie.
1: A już o 20 zagramy
0: David Guetta, Look Run One River. Ten numer punktualnie o 20 otworzy kolejną godzinę podkręcania tempa w Meloradio.

No a w tej godzinie przydadzą wam się na pewno głosówki, więc już możecie sięgać po WhatsAppa Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a ja gram. 20 na zgarach. Tu Pychu, siemano, David Guetta i Alok. Oni na początek.

To Reason, Cilla Yoke, Cilla Vinia w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 20:14 aktualnie na zegarach. No i ja chciałbym bardzo, żebyście teraz wyjęli wasze telefony, weszli na stronę meloradio.pl, no i tam kliknęli wyślij głosówkę. Tam jest odnośnik do naszego WhatsAppa, no i ja teraz przyjmuję te głosówki. Najlepsze nagradzamy skietami Melo Radia. No i pytam was dziś o co ja chcę się dowiedzieć w sumie cały dzień, bo mi się dzisiaj wszystkiego nie chce. Czego wam się dziś nie chciało? Czego wam się nie chciało dzisiaj zrobić? Być może od rana, być może wieczorem teraz. Czego wam się nie chciało dzisiaj zrobić? Zbieram wszystkie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa oczywiście znajdziecie na meloradio.pl. I to jest prawda. A to Ania Dąbrowska. I nieprawda. W remiksie od Gromiego.

0: To dla was, dziewczyny. Każda z was jest only girl in the world. To Rihanna w Meloradiu. A czego wam się dzisiaj nie chce? To cały czas sprawdzam. Możecie wysyłać głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Kamila, jak to u ciebie wygląda?
1: Mi się dzisiaj z rana nie chciało przygotować jedzenia do pracy, więc leciałam dzisiaj na samych gotowcach.
0: O, jak ja cię rozumiem. Też tak często mam. Nawet kiedyś dostałem radę, co zrobić w takiej sytuacji. No i podobno działa to, żeby sobie przygotowywać rzeczy do jedzenia dzień wcześniej. Z tym, że do rana to one już były w moim brzuchu. To chyba nie tak ma działać.

0: Też wam się od razu przypomniało Euro 2016 z tym numerem i z naszą reprezentacją, ale to były czasy. This One's For You. Pamiętam ten występ na otwarciu Euro właśnie Davida Getty i Zary Larson. Tak podkręcamy tempo, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo nie samymi wspominkami człowiek żyje, czas na numer, który być może wiele nowych wspomnień nam wygeneruje. K-Trill i Paco Amoroso. To słuchajcie, jest dwójka raperów z Argentyny. No i oni stwierdzili, że oj, zrobią naprawdę mocny numer z mocną liczbą nazwisk. I to naprawdę potężnych. Pink Panthers, Fred Again, no to między innymi oni pojawiają się w tym kawałku, ale no musiała być to duża ekipa, no i robiąca wrażenie, no bo jest to numer, którego usłyszymy w soundtracku do gry GTA 6. Ona wychodzi 19 listopada, wtedy trafi na nasze konsole, no i usłyszymy ten kawałek właśnie w tej grze. K-Trill, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again i masa innych ludzi tworzących ten kawałek to Sexy Magic.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Kizo i Disney. A za chwilę 21 i gramy dalej.
1: A już o 21 zagramy
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Ten numer punktualnie o 21. I będę dalej sprawdzał, czego wam się dziś najbardziej nie chciało. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo. Feeling blue without you.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: O reklamie.
7: Idę w Melo. 21 wybiła, czego wam się dziś nie chciało? Wysyłacie głosówki na WhatsAppie Melo, Kuba.
8: Zdecydowanie iść do pracy mi się nie chciało.
7: Ze szczególnymi uściskami dla osób, które są teraz na drugiej zmianie. Razem dojedziemy do jej końca, obiecuję. Tu Pychu, siemano.

0: To Take Me Back, 15 minut po 21 na zegarach. Czego wam się dziś nie chciało? Czekam na głosówki na WhatsAppie Mela Radia, cały czas je zbieram. Emma, co tam u ciebie dzisiaj się wydarzyło, że ci się bardzo nie chciało?
1: Witam, mi dzisiaj się nie chciało robić paznokci, które wczoraj w pracy mi wszystkie podpadały, a później nie chciało mi się iść do tej pracy na 14, ale jestem w tej pracy i słucham Melu Radia.
0: Słuchaj, jak tam ci podpadały, to się nie dziwię, że dziś się nie chciało do niej iść, ale skoro zaczęłaś o 14, to pewnie gdzieś koło 22 kończysz, spoko, dojedziemy razem do tej 22. No ale ja widzę jeszcze inny problem, ale mam na niego rozwiązanie. Skoro w pracy ci podpadały te pieniądze, te paznokcie, to niech pieniądze teraz na nie daje szef, a co?

0: Shouse, Won't Forget You. Tak, podkręcamy tempo, słuchacie Meloradia. 29 minut nam do 22 zostało. Czego wam się dziś bardzo nie chciało? Czekam na głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl i z naprawdę przeróżnymi tematami do nas wysyłacie te głosówy.
1: W życiu nie uwierzycie, nie chciało mi się rano wstać, trzepać dywanu swojej teściowej. Po prostu katastrofa. Biedny do tej pory leży.
0: No, usłyszałem słowo teściowa i jakoś tak też mi się wszystkiego odechciało.

Griffin w Melo. Nasz znajomy z Tomorrowland. 15 minut do 22, a wy pamiętajcie o tym, że jeżeli chcielibyście się cofnąć do czasu wakacji, lipca, kiedy to bawiliśmy się na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom, no to co soboty od godziny 20 możecie to zrobić, no bo czeka na was dobre Melo, czyli sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych w soboty od 20, no i w piątki też po godzinie 22, no i to jest prawdziwe, jedyne dobre Melo, no i to jest naprawdę okazja do tego, żeby bawić się w weekend najlepiej.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: mi ten kawałek do reklamy.
1: Sokół, Clear Mind i Enklawa, to Pogwarzymy. Prywatnie jeden z moich ukochanych numerów. Wierzę, że wam też się podoba. Jeśli tak, no to głosujcie na niego na meloradio.pl w 30 Meloradia.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20:00 tylko w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Radio. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie

0: One się patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Meloradio. Podkręcamy tempo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.